0: RMF Max.
1: RMF Max Szczecin.
2: Zapominając już o tym, że żyjemy dla wspomnień tu, każda chwila siłą, gdy braknie tchu.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Wyrok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak. Chciałbym zadzwonić

0: Armin van Buuren na dobry start poniedziałku, bo to tu jesteśmy w kalendarzu. Everlasting w RMF Max zagrało jeszcze przed godziną 6. Dzień dobry.
1: No przede wszystkim dzień dobry, jest Karolina Kowalska.
0: I jest Mateusz Marek i bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy.
1: Co tam dzisiaj będziecie robić, bo powiemy wam, jakie mogliście skończyć studia. Mamy zestaw najdziwniejszych kierunków obecnie. Mhm. Na przykład tutaj jest bardzo fajne, mi się podoba zarządzanie parafią. Naprawdę podobno jest
0: super.
1: Tak.
0: Można zostać ojcem Mateuszem.
1: Na przykład są takie jak życie wśród kwiatów. Jest taki kierunek jak pies w społeczeństwie.
0: Naprawdę?
1: Zielarstwo i terapie roślinne.
0: Za naszych czasów tego nie było.
1: No właśnie, mam też dla ciebie, Karolina, dwie propozycje. Mm-hmm. Co byś wybrała? Budowę jachtów czy etnofilologię kaszubską? Teraz zdecyduj.
0: Pytanie, czy jest po tym praca?
1: No, a po jakich jest? No, przecież nie ma nigdy pewności.
0: Ja bym to zrobiła bez fabuły. No, buduj jachty.
1: O, super.
0: Znajdź męża, który kupi ten jacht od ciebie i cię go podaruje. Ale super.

0: fajne, świeże, takie nowe. Ilu tu jest artystów? Paco Amoroso, Catriel, Pink Panthers. No, naprawdę robi robotę o tej porze.
1: I mamy to dla was w RMF Max. W poniedziałek na dobry początek tygodnia. No i dobry początek tygodnia pewnie już mają za sobą ci, którzy poszli do pracy bardzo wcześnie i słuchają teraz RMF Max. Cudownie, że z nami jesteście.
0: Tego pytamy, jaka praca nie śpi, bo jesteśmy z was dumni, bo chcemy, żeby wszyscy was usłyszeli i żebyście się wszyscy mogli poznać. Koniecznie nam nagrajcie teraz głosóweczkę na Messengera albo na Instagrama. Odezwijcie się do nas, kto nie śpi i my was przedstawimy światu.
1: Tak jest, no bo to po prostu się wam należy, no nie? Wszyscy śpią, wy nie śpicie, świat się musi o tym po prostu dowiedzieć.
0: Cały czas powtarzam, od tego to radio jest.
1: Otóż to, nagraj głosówkę na Messengera albo na Instagram RMF Max, czekamy na ciebie.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Hity na Maxa.
2: Max. Reklama wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
3: Szczecin 98,4 FM.

0: Tak, tak, tak, to dobrze trafiliście. Jak szukacie dobrych numerów na poranek, to właśnie w RMF Max mamy dla was tylko takie Love Again, Dua Lipa, jeszcze przed godziną 6.
1: I przeglądamy dla was wiadomości pogodowe i tutaj takie niepokojące historie, że w połowie października ma przyjść do Polski zima.
0: Naprawdę?
1: Ale może słuchajcie, jeszcze się tylko tak nie przywiązujmy, zostawmy to profesjonalistom. Za moment w RMF Max Flash i pogoda.
0: Tak jest, a to wszystko o 6, a po 6 sprawdzamy, jaka praca nie śpi.
2: Marek Mikulski, to już najwyższy czas na Flash w RMF Max Szczecin. Czy szczecińscy policjanci dopuścili się samosądu? Dwaj funkcjonariusze z komisariatu Szczecin Pogodno zostali zawieszeni. Oficjalnie ma to dotyczyć przekroczenia uprawnień. Jednak, jak podaje Szczecińska Wyborcza, sprawa ma być związana z wydarzeniami sprzed 2 lat. Po złapaniu podejrzanego o dokonanie czynności seksualnych na 9-miesięcznym dziecku, mężczyzna miał być traktowany agresywnie i zostać wykorzystanym seksualnie przez funkcjonariuszy za pomocą policyjnej pałki. Prokuratura zarzuty policjantom postawiła dopiero w czerwcu tego roku. Warto przypomnieć, że mężczyzna, który sam miał donieść o wykorzystaniu go przez policjantów, został prawomocnie skazany na 25 lat więzienia. Kamienice na Kolumba do remontu. Wielkie zmiany szykują się w tej części miasta. Zakład Budynków i Lokali Komunalnych rozstrzygnął 2 przetargi na kompleksową modernizację historycznych budynków. Obejmuje ona szeroki zakres prac budowlanych, konserwatorskich i termomodernizacyjnych, które odnowią historyczną zabudowę i znacząco poprawią komfort życia mieszkańców. Przeprowadzenie prac przy obiektach pod numerami 3 i 6 to dopiero początek rewitalizacji tej części miasta. Docelowo planowana jest modernizacja nawet 10 kamienic. W kolejnych etapach, w zależności od dostępności środków finansowych w budżecie miasta, planowane jest odnowienie budynków z numerami 7 i 8. W Kołbaskowie poszerzają cmentarz. Rusza właśnie pierwszy etap inwestycji. W ramach rozbudowy powstanie m.in. 509 grobów pojedynczych, 101 grobów rodzinnych i 4 ściany urnowe, łącznie dla 288 urn. Dodatkowo powstać mają nowe dojścia i dojazdy, a także ogrodzenie z cegły klinkierowej. Przyjaciele wody wracają do szczecińskich szkół i przedszkoli. Ruszyły już zapisy do 2. edycji warsztatów, które organizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji. To zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat oraz uczniów zerówek i klas 1-3, mówi Hanna Pieczyńska ze ZWiK-u.
3: Można do nas pisać, zgłaszać się na kolejną edycję naszego programu. Przedszkolaki klasy 1-3 to są te dzieci, którym opowiemy o tym, jaka jest droga wody od źródła do naszego kranu, jak to zrobić, żeby ją oszczędzać, dlaczego ona jest taka ważna, czy jej zabraknie.
2: W ubiegłym roku z programu skorzystało prawie 4000 dzieci. Co ważne, przedstawiciele ZWiK-u odwiedzają grupy i klasy zupełnie bezpłatnie. Wystarczy się umówić i ustalić dogodny termin. Ta fala rozlała się w Polsce w latach 80., a jej skutki odczuwamy do dziś. Spokojnie, nie chodzi jednak o żadną katastrofę, a o muzykę. 9 października w Trafo, Trafostacji Sztuki w Szczecinie gościem będzie Rafał Księżyk, autor książki Fala, rok 1984 i polski postpunk. To będzie opowieść o zmianach, jakie wtedy nastąpiły w polskiej scenie muzycznej i o konsekwencjach, które są odczuwalne do dziś. Autor zabierze nas do Ustrzyk Dolnych, Łańcuta, Rzeszowa, Puław, Zduńskiej Woli, Torunia, Bydgoszczy i Piły, bo to z tych miejsc wywodzili się muzycy, którzy zaczęli zmieniać oblicze polskiego rocka.
0: 3, 4.
1: Dzień dobry!
0: Po 6:03.
1: Myślałem, co trzeba powiedzieć, ale faktycznie to jest dobry moment.
0: To jest dobry moment, żeby to powiedzieć. Wasz Chico, Mateusz Marek.
1: I wasza Chico.
0: Chica.
1: Karolina Kowalska.
0: Dzień dobry. Do 9:00 wstawaj, nie udawaj, a za chwilę sprawdzamy, jaka praca nie śpi. Można jeszcze się dograć. Messenger RMF Max.

0: Na zawsze, na zawsze.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
0: Zalia to była z nami w poranku RMF Max.
3: Dzień dobry. I pytamy, jaka praca nie śpi od razu. Jesteśmy z was wszystkich mega dumni. W ogóle słuchamy z ogromną przyjemnością tego, że nie śpicie. Co prawda trochę boli, jak słyszymy, od której nie śpicie. Ale uwaga, kto nie śpi, jaka praca nie śpi, bardzo prosimy.
4: Mąż, ojciec pracujący na 3 prace. Własna działalność rządzi. No,
0: i to jeszcze inne działalność. Właśnie ojciec, mąż i praca. Znakomicie.
3: O właśnie, no tak.
5: Nie śpię, bo pracuję w gastro. I zaczynam już od rana robić śniadanie, bo goście hotelowi czekają na pyszne śniadanko.
3: Jakbym była gościem hotelowym, to chciałabym to usłyszeć o poranku.
0: Ja bym chciał w ogóle to zobaczyć o śniadanku, chociaż nie śpię w hotelu.
3: Ściskamy mocno.
6: Ja już właśnie jadę do pracy, żeby zrealizować wasze zamówienia, żeby wasze paczki dotarły na czas w tym tygodniu, wszystkie. Muszę tego dopilnować i zadbać o jak najwyższą jakość i terminowość. Pozdrawiam.
0: Gratulacje. Najwyższa jakość to jest to, co nas interesuje o poranku, oczywiście.
3: Czyli tam są nasze paczki, które kupiliśmy, zamówiliśmy w weekend. Dziękujemy bardzo za to, że o nie dbacie. I uwaga, ostatnia głosowa.
7: To serdecznie pozdrawiamy z lotniska w Krakowie w Balicach. My nie śpimy, żebyście wy mogli spać i bezpiecznie podróżować.
0: No, my to byśmy chcieli bezpiecznie podróżować, ale trzeba pracować. No właśnie. Dzięki.
3: Pozdrawiamy was wszystkich bardzo serdecznie.
1: Słuchasz poranka w RMF Max.
3: Jesteście mega, mega pracownikami i w ogóle ten taki, wiecie, tytuł pracownika tego dnia to już od samego poniedziałku należy właśnie do was i ten tytuł wręczamy my. To jest RMF Max, 12 już prawie minut po godzinie 6, a co dla was specjalnie? ATB.

0: to jest Robin Schulz, bo nazywa się on Robin Schulz, Take It Slow, RMF Max, 6.17.
1: No i mamy dla was informacje jeszcze z weekendu, będzie o czym mówić, co wspominać. Strażnicy graniczni z Krościenka, słuchajcie, zobaczyli na kamerach niedźwiedzia w weekend, który chodził tak, robił... Tak, niuchał, kopał trochę gibał z takim słupem granicznym. Aha. No krótko mówiąc, normalnie zapilnowanie granicy i za takie obchody, sprawdzanie, czy wszystko na granicy stoi, to wiadomo, są odpowiedzialni strażnicy, więc jest to swego rodzaju nowość.
0: Aha, że niedźwiedź huśtał słupem i sprawdzał, jak on działa. Tak. No świetnie, no baliśmy się, że AI nam zabierze pracę, a to po prostu niedźwiedzie. U nas granice stabilne, niedźwiedzie sprawdzają.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi Porta wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
5: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
4: Nie żartuj, tylko odłóż ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo zamiast szukać w necie.
5: Niezależnie od twoich potrzeb odwiedź salon drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów, Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do twojego domu.
4: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamknął.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Fiu, fiu, fiu. Tak się gwiżdże, tak gwiżdże Bob Sinclair. On umie bardzo robić to ładnie. 6:30, jesteście w RMF Max.
1: I jakbyście się chcieli uśmiechnąć jeszcze bardziej, to zapraszamy was teraz do naszej wspaniałej porannej zabawy, która nazywa się
0: Gdzie są klucze? Ale dzisiaj ta edycja kuchnia.
1: O poranku.
0: Ważna, w tej zabawie nie ma złych odpowiedzi.
1: O właśnie. A kuchnia to jest podpowiedź, także teraz proszę wyostrzyć słuch, puścić wodze wyobraźni i puścić do nas głosóweczkę na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. Jak myślicie, gdzie dzisiaj są klucze w RMF Max?
0: Ta zabawa jest fajna, bo bawią się wszyscy zgadują, piszą różne śmieszne pomysły, a potem cała Polska słyszy i mamy po prostu z tego powodu świetny poranek.
1: No słuchajcie, jest poranek, jest poniedziałek, po prostu musimy trzymać się razem, bawcie się z RMF Max, nagrajcie głosówkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max, gdzie są klucze.

0: co się dzieje?
1: To nie jest ziewanie, to jest po prostu Offenbach. Tak, mam energię od samego rana, 6:38. Oczywiście w RMF Max.
0: To jest Stawaj, nie udawaj, no i o tej porze z wami bawimy się najlepiej na świecie, pytając was, gdzie są klucze,
1: Marełko? Ojej, to jest fantastyczne. Gdzie są, no? Aha, no, dźwięk. Dobra, dawaj, dobra, na razie.
0: Wy nam powiedzcie, gdzie są klucze, a my będziemy teraz robili dźwięk. Uwaga.
2: Myślę, że te klucze są w pojemniku po lodach. Oczywiście z koperkiem. Pozdrawiam.
0: No bo dokładnie, gdzie indziej, no, przecież tak, wiadomo. Tak,
1: no, ale jest jeszcze do powiastka do tego.
3: Zamrażalnik, pudełko po lodach, gdzie powinna być pietruszka.
0: A.
3: To pewnie są klucze.
0: Czyli mamy wszystko. Pietruszka, koperek.
1: I to jest wszystko u was w zamrażarce cały czas, przypominam.
0: Ale jest jeszcze jeden pomysł.
4: Klucze są w szufladzie z tegesami, ten tegesami, z tym bulbulatorem, który jest potrzebny do tegesa.
1: A, no to dobra, to całe szczęście. Ja myślę, że to jest w drugiej kolumnie obok wichajstrów.
0: Super, że jesteście, to jest RMF Max. Kolejna odsłona zabawy, gdzie są klucze, jutro po 6:00.
5: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
11: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
12: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
13: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Szczecin 98,4 FM.

0: O, 11 do 7 nam się zrobiło, to Lerek w RMF Max.
1: Karola i Mateuko.
2: No i co, jest taniej to paliwo, czy nie jest? W jednych miejscach jest, w drugich nie jest. Nie, raczej jest, nie? Rewolucja objęła cały kraj. Cieszymy się, tankujemy. Ale słuchajcie, oczywiście musiał przyjść z Kolim i to jeszcze bardziej zepsuć. Przebić to. I tak jak paliwko jest w cenie, już patrzę, 7,78,77 za diesla. I ile?
0: 6,73 za 95.
2: Tak. To u Skolima 6,60. 13 groszy taniej.
0: O, 13 groszy, no ale to za 13 groszy mniej to do Czeremchy, no nie dojedziesz, no jak?
2: Jeszcze musisz dojść dojazd.
0: No właśnie.
2: Boże, czego to on nie zrobi dla popularności?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: I ja myślę, że dla popularności dorzuci jeszcze te parówki. Kiełbaski?
2: Nie wiem, niech ktoś to przebije, jak śmiało, ścigajcie się wszyscy. Kto da taniej?

0: The Kid Laroi i Justin Bieber, czyli duet, który działa idealnie. No, trochę jak kawa z cukrem o poranku, albo kawa i dobra kanapka. 5 minut zostało nam.
1: My byśmy powiedzieli...
0: Do 7?
1: Wam, co się ważnego dzieje w Polsce, no ale... Czy my musimy... Nie, zostawmy to profesjonalistom. Po to jest Flash, Sport i Pogoda, żebyście to dostali, porządnie zrobione i tak będzie już
0: za 5 minut. Czy Ania jest już gotowa?
2: Jestem!
0: Jest gotowa, potwierdzamy to. Za moment do was wracamy za niecałe 5 minut z Flashem, prognozą i czym? Sportem. Bo to ważne o poranku sport uprawiać. Max. Reklama.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 2 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Minęła siódma, czas na flash sport i pogodę. Jest z nami Ania Łopuszańska.
2: Dzień dobry, jestem. No i na otwarcie polityczne spięcia o wyborcze obietnice. Poszło o ceny na stacjach paliw. Benzyna po 5 zł i 19 groszy za litr, którą według prezydenta Nawrockiego miał obiecywać premier Donald Tusk, to nierealny scenariusz.
3: Nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków, czy nawet ściął je do zera. Wysokie ceny paliw to przede wszystkim wysoka cena ropy naftowej oraz marże.
2: Analityk XTB Michał Stajniak wylicza, że żeby zejść do takiego poziomu, ropa musiałaby kosztować około 50-60 dolarów za baryłkę, a kosztuje od 90 do 100. Dobra informacja jest taka, że znów działa rządowy program CPN, czyli ceny paliwa niżej, więc na stacjach w Polsce i tak jest taniej. Kierowcy nie powinni dziś zapłacić więcej niż 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr diesla.
4: Tak, słyszeliśmy właśnie, że do końca roku tak ma tak być.
5: Oszczędności nam zostanie. My jesteśmy przyzwyczajeni, dużo po Polsce jeździmy, więc no to jest dla nas wydatek konieczny, tak powiem.
2: Usłyszeliśmy od kierowców przy rondzie przy drodze ekspresowej S7 na wysokości Mazowieckiego Grójca. Naukowcy chcą, by politycy wznowili pracę nad ustawą Lex Szarlatan. Chodzi o zwalczanie praktyk pseudomedycznych i dezinformacji zagrażającej zdrowiu. W sierpniu prezydent Karol Nawrocki odmówił jej podpisania i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Czego w takim razie oczekują naukowcy?
6: Ponad politycznej zgody i połączenia dwóch projektów, rządowego i prezydenckiego. Ten pierwszy, czyli ustawa Lex Szarlatan, miała wprowadzić kary nawet do miliona złotych za stosowanie pseudomedycyny. Kontrpropozycja Karola Nawrockiego to zaostrzenie kodeksu karnego i nawet 15 lat więzienia za nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Jak ustaliłem, eksperci i politycy planują wspólną konferencję, w czasie której chcą wrócić do konsultacji.
2: Tyle Michał Dobrołowicz. Straż Graniczna z Krościenka ma nowego inspektora. W Bieszczadach doszło do nietypowej sytuacji. Otóż niedźwiedź postanowił sprawdzić stabilność znaku granicznego. Po krótkiej inspekcji miś uznał, że wszystko grano i poszedł w las. Świadkami sytuacji byli funkcjonariusze. Wszystko nagrały kamery.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: W niedzielnym hicie Ligi Narodów lepsza Portugalia. Reprezentacja pokonała Norwegię 2-1. Piłkarze wywalczyli awans do fazy pucharowej rozgrywek. Decydującego gola strzelił Gonçalo Ramos. Powodów do radości zabrakło Niemcom, którzy bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Grecją. A o 20:45 reprezentacja Jana Urbana zagra z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Do tego będziemy jeszcze wracać. Teraz błyskawiczna zmiana dyscypliny. Koszykarze MKS-u Dąbrowy Górniczej pokonali w pierwszym meczu nowego sezonu PGE Basket Ligi w Gliwicach Ełwik GTK 89-78.
7: Było dużo górek i dużo dołów, ale myślę, że to, co dzisiaj zrobiliśmy, czyli zwycięstwo w tym meczu, było najważniejsze, żeby dobrze otworzyć sezon.
2: Mówił po meczu kapitan MKS-u Marcin Piechowicz. W innym starciu AMW Arka Gdynia wygrała ze Śląskiem Wrocław 95-70.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Będzie pięknie, będzie słonecznie i będzie bardzo ciepło. Słuchajcie, 18 stopni nad polskim morzem, 19 kresek w Warszawie i w Łodzi, do 20 stopni w Rzeszowie i w Krakowie i nawet do 21 kresek we Wrocławiu. Także są powody do radości. Biomet korzystny. Juhu. No, czego chcieć więcej?
0: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. RMF Max.
8: No i teraz pytanie, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym dniem? Zostać z RMF Max, to jest dobra odpowiedź. Dziękuję.
9: Odpoczywać po prostu, odpoczywać mi chodziło.
8: Tak, poniedziałek, dzień dobry, 4 minuty prawie po godzinie 7, już Karola Kowalska.
9: Mateusz Marek.
8: Stawaj, nie udawaj, jesteśmy z wami do 9, dzień dobry. I Maroon Hofstad na starcie na dobrą siódmą.

0: Chce się jechać do szkoły, aż chce się jechać do pracy. Walk the Moon, 10 minut po 7 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I teraz słuchajcie mnie, ty i wszyscy. Szukamy ludzi, którzy jadą z dzieciakami na pokładzie do szkoły i je odwożą. Dlaczego?
0: Dlatego, że to właśnie dzieciaki mają przepytać nas, dorosłych, z wiedzy z podstawówki.
3: I nie martwcie się, to wy będziecie sprawdzać nas, a wszyscy się będą przy tym świetnie bawić, jak będziemy nie wiedzieć.
0: No i bardzo ważna informacja, można zgarnąć stówkę kieszonkowego.
3: Jak wejść do tej zabawy? Wymyślacie nazwę swojej drużyny, to musi być taka nazwa z kategorii matematyka. My wybieramy tę taką najśmieszniejszą, najbardziej zaskakującą i wysyłacie to SMS-em na numer 3001. 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów.
0: No. I tak się zgłaszacie do zabawy, my potem wybieramy nazwę drużyny i oddzwaniamy do kogoś z was. No i co? Przepytujecie nas.
3: A teraz nowość.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Nowość.
0: I to jest Iben, All of My Love. 11 po 7.

0: Gramy dla was hity na maksa, to Kygo i Take Me Back, a na zegarach jest już 20 minut po godzinie 7.
1: Słuchajcie, ten norweski lodowiec się troszeczkę nadtopił ostatnio i tam wyłonił różne artefakty z czasów wikingów, jakieś strzały i różne inne rzeczy, ale odsłania też podobno rzeczy sprzed 5-6 tysięcy lat. No i tutaj archeolodzy mówią, że podręczniki do szkoły będzie trzeba pisać na nowo, bo takie informacje, takie sensacje.
0: No to jak ktoś dzisiaj dostanie złą ocenę z historii albo na przykład z geografii, to może spokojnie powiedzieć, że tu trzeba spokojnie poczekać, bo to wszystko jeszcze się może okazać nieaktualne. Przepraszam bardzo.
1: Jest ratunek, ale też pamiętajcie, słuchajcie, teraz przechodzimy do zabawy, do tablicy proszę. Czekamy na wasze zgłoszenia. Można się jeszcze zgłosić, zgarnąć stówkę kieszonkowego, jak to zrobić. Napiszcie nam nazwę swojej matematycznej drużyny SMS-em pod 3001. Do zgarnięcia jest stówka kieszonkowego.
0: I to, przepraszam, chciałam powiedzieć, nie dla rodzica, tylko dla dzieci.
1: No, tak.
0: Stówka dla dzieciaków. Kto chce stówkę, wysyła nam swoją nazwę drużyny pod 3001.

0: poniedziałek jest o wiele bardziej znośny. Whatever turns you on i Axwell w RMF Max.
1: No właśnie, zacznijmy ten poniedziałek jakoś tak dobrze, dobra? W RMF Max są w końcu do wygrania naprawdę ogromne, ogromne pieniądze. Wow. Największe. W piątek Asia wygrała 12 tysięcy złotych, a Monika wygrała aż 74 tysiące złotych.
0: No i teraz pytanie, czy nie byłoby fajnie, gdybyśmy jutro o poranku w RMF Max wspominali twoje imię, tak, prawda? Że na przykład tam, nie, Mateuko wygrał milion złotych. No weź sobie wyobraź. Wygrywasz na przykład milion dzisiaj w RMF Max, dzwonisz do szefa, bierzesz wolne na jutro i od rana leżysz w łóżku jako milioner albo milionerka.
1: I dzisiaj właśnie wy macie taką szansę. To możesz być ty. Wyślij SMS-a na 7467 za 490 zł i zagraj o milion.
0: Zgłoszenia SMS-em z hasłem Max na numer 7467 za 492 zł albo przez rmfmax.pl. Max. Wejdź do zabawy teraz, teraz, teraz.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz

0: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Co robisz w weekend?
2: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
2: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
2: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
8: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
10: I po reklamie.
11: Monika?
12: I jeszcze ja, Madzia.
13: Hey, it's Teddy Swims.
14: Hey, yo, this is Eminem.
15: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
16: Szczecin 98,4 FM.

0: Tak jest, to są porządne bity, porządne hity od rana. Neptunika w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Tymczasem sardynki z puszki są nową maczą, słuchajcie. Naprawdę. Dla Gen Z sardynki to już nie jest po prostu obciachowa konserwa, tylko to jest superfood, który ma nam zapewnić glow up i zadbać między innymi o naszą skórę. Krótko mówiąc, sardynki znowu są hot, znowu są w modzie.
0: To czekam na te miksy. Sardynki o smaku maczy, sardynki z dubajską czekoladą, lody sardynkowe, no i ten taki lansik, wiesz, żeby być modnym, to zamiast kubka z maczą po mieście popylasz z puszką sardynek.
3: Ja sobie tak myślę, tylko że fajnie, fajnie, ale jak do takiej puszki sardynek włożyć słomkę, no?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Wszystko, co najlepsze, wszystko, czego potrzebujecie, macie w RMF Max to Oscar Sims 5 minut przed godziną 8.
1: Wyobraźcie sobie, że powstał ranking miast, w których się najlepiej wyśpisz. Na szczycie Reykjavik, Cork w Irlandii i Kowno na Litwie. Tam się śpi najlepiej.
0: Czyli co, jak się nie wyspaliśmy, to po prostu byliśmy w złym mieście.
1: Tak jest. A więcej pożytecznych informacji już za moment. Flash, sport i pogoda. Nie śpimy.
2: Reklama. Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
3: doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi Porta, wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
7: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
6: Nie żartuj, tylko otwórz ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo zamiast szukać w necie.
7: Niezależnie od Twoich potrzeb odwiedź salon drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do Twojego domu.
6: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamkną. No.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają Twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie Twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w Twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to Twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Szczecinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
17: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Na zegarach jest 8, Ania Łopuszańska w studiu. Dzień dobry.
2: Jestem
1: kolejny raz.
2: Dzień dobry ponownie.
1: Pogoda.
3: Właśnie w tej chwili w Świnoujściu zaczynają działać saperzy. Rusza akcja neutralizacji niewybuchów z II wojny światowej. Strefy bezpieczeństwa wyznaczono na lądzie i na wodzie od niemieckiego Albeku do Międzyzdrojów. Obiekty zostały zidentyfikowane jako brytyjskie miny lotnicze. Mają około 3 metrów długości, a każda z nich zawiera od około 350 do 550 kg materiału wybuchowego.
4: Miny znajdują się na głębokości około 10 metrów, mniej więcej kilometr od terminala LNG w Świnoujściu. Nurkowie minerzy będą pracować do czwartku w godzinach od 8 do 15. W tym czasie obowiązywać będzie bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Dotyczy to również uprawiania sportów wodnych.
3: Tyle Anna Pałamar. A my o poranku standardowo informujemy kierowców o tym, co dzieje się na trasach w Polsce. Problemów spodziewajcie się teraz na A1 w Śląskiem. To jest odcinek między węzłami Częstochowa-Jasna Góra-Częstochowa-Blachownia. Osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Gorzyczek. A zmotoryzowani ostrzegają też przed gęstą mgłą na 70 C4 w Świętokrzyskiem, gdzie doszło do wypadku.
5: Miejscowość Piórków, mgła gęsta jak mleko, kolizja dwóch samochodów, busa i samochodu ciężarowego powoli się korkuje.
3: Latanie będzie nas tymczasem kosztowało więcej. W przyszłym roku tani przewoźnik Ryanair już taki tani nie będzie. Zapowiada podwyżki o 15%. Do tej pory koszty podróży lotniczych pozostawały stabilne, bo linie były chronione przez długoterminowe kontrakty, ale te wygasają.
6: Paliwo lotnicze w przypadku linii lotniczych to jest nawet 1/3, a w przypadku linii takich low cost jak Ryanair to może być nawet 40% i więcej wszystkich kosztów operacji, no to naturalnym jest, że musi się to przełożyć w dłuższej perspektywie na ceny biletów.
3: Tyle ekspert rynku transportowego Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego. Poniedziałek może nie rozpieszcza nas dobrymi wiadomościami, ale mamy coś na pocieszenie. Tankowanie w Polsce będzie tańsze. Rząd wprowadził nowy pakiet CPN, który obowiązuje od soboty. Ceny paliw poszły w dół. Dziś na stacjach zapłacimy maksymalnie 6,73 zł za benzynę 95 i 7,88 za diesla. W południe minister energii wyda obwieszczenie z nowymi maksymalnymi cenami paliw na jutro. A z kinowych rewelacji Avengers, koniec gry, ponownie najbardziej dochodowym filmem w historii światowego kina. Dzięki tegorocznemu powrotowi na ekrany produkcja Marvela zarobiła już na całym świecie 2 miliardy 925 milionów dolarów, wyprzedzając Avatara o kilka milionów. Avengers, koniec gry, powrócił do kin 25 września w rozszerzonej wersji pod tytułem Avengers Endgame Encore.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Nasza tenisistka Iga Świątek wywalczyła awans do kolejnej rundy w prestiżowych zmaganiach rangi WTA 1000 w Pekinie. Polka wygrała chwilę temu z Chorwatką Donną Vekić 4-6, 7-6, 6-2. Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie. Nasz tenisista pokonał 7-6, 6-2. Karena Khachanova o 9:00 znów pojawi się na korcie i w półfinale zagra z Australijczykiem Aleksem Deminorem. Biało-czerwoni piłkarze tymczasem zagrają dziś o punkty Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Początek meczu 20:45. A nieco wcześniej, bo 18:00 młodzieżówka Jerzego Brzęczka zagra z Włochami.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Ma być pięknie i słonecznie właściwie w całym kraju. Nawet gdyby miały się pojawić jakieś takie obłoki, to delikatne, niegroźne, deszczu z tego nie będzie. Korzystajmy z pięknej pogody. Będzie też ciepło. 18 stopni zobaczymy nad Polskim Morzem. 19 w Bydgoszczy, w Warszawie. Podobnie będzie w Łodzi. 20 kresek w Krakowie i 21 w Zielonej Górze.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: To ja mam jeszcze jedną dobrą informację. To jest ostatni poniedziałek w tym tygodniu. Zostańcie z RMF Max, będzie to na pewno fajny start tego dnia. Alan Walker i Ava Max już teraz na zegarach 4 minuty i pół po godzinie 8. No i co, dobra zabawa do 9. Mateusz Marek.
7: Karolina Kowalska.
1: Bardzo się cieszymy, że jesteśmy z wami. Pitbull i Seabull za chwilę też będą. Zostańcie koniecznie. Dzień dobry, to wstawaj, nie udawaj.

0: To jest RMF Max, to jest Cibul i to jest DJ Is Your Second Name. I to jest też 10 minut po godzinie 8.
1: A teraz w RMF Max można wygrać ogromne pieniądze. I mówię tutaj o naprawdę ogromnych pieniądzach, bo chodzi konkretnie o milion.
0: Wow! Słuchajcie, milion, a minimum 5 tysięcy złotych za samo odebranie telefonu. No i potem po prostu, no jest pole do popisu.
1: Ale jak słuchacie RMF Max i to rano, to może zróbmy coś takiego, żebyście mieli lepiej niż inni.
0: Zróbmy to.
1: Zróbmy, żebyście wy mieli lepiej. Także u nas, ale teraz, to jest ważne, teraz każde zgłoszenie pomnożymy wasze szanse razy 477.
0: Jak się zgłosić? Już mówimy, uhu. To jest serio mega proste, I guess proste, to czemu po prostu tego nie zrobić? Wysyłasz SMS z hasłem MAX na 7467 za 4,92 z VAT-em albo zgłaszasz się przez rmfmax.pl. Każde hasło MAX mnożymy razy 477 razy SIMAX na 7467.

0: Gramy hity na maksa 18 po 8, Ellie Oaks.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Hej Karolina, co dobra już na Sylwestra?
0: Nie wiem, o czemu pytam.
3: Wiem, jeszcze jest wcześniej za takie pytania, ale już niektórzy mają nową ofertę i hotel w Pobierowie, ten taki, kojarzycie, największy ten kolos, ten, w którym był też Książulo, za Sylwestra ogłosił, że chciałby od pary prawie 7 tysięcy złotych polskich koła.
0: Bo 7 tysięcy, bo to jest ten hotel, co tam była ta afera, że w pokoju było 30 stopni, prawda?
3: Tak,
0: u Książula.
3: Tak.
0: Nawet się zastanawiam, czy w grudniu, w Sylwestra, w środku zimy, to 30 stopni to byłby jakikolwiek problem?
3: Nie. A wiecie, co łączy Polskę, co łączy w Polsce Zakopane z nadmorskimi kulortami?
0: Nie.
3: Ceny, kochani, oczywiście, ceny.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Reklama. Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
8: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Szczecin Enea Arena 13 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
9: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Co robisz w weekend?
11: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
10: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
11: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
10: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
11: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
10: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
12: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Janie, skarpeta na pieniądze.
17: Się rozpadła.
16: Noż do 100.
17: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
18: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
19: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 50.

0: 5599.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: I po reklamie.
4: Ladies get money all around the world, 'cause girls is players too.
5: Ania, Krysia.

0: dobrze znany i bardzo lubiany oczywiście. Avicii w RMF Max.
1: Myślałam, że ty. Mam nadzieję, że się też dobrze bawicie z RMF Max i z porankiem. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, ale spokojnie, nie ten polski, taki udawany międzynarodowy. Nie trzeba dzisiaj kupować bombonierek i kwiatków. Spokojnie.
0: Ale właśnie z tej okazji my szukamy nauczycieli was. Nagrajcie nam głosówkę, czego moglibyście uczyć, dobra?
1: No, zróbmy wszystkim taki śmieszny dzień i dowiedzmy się, gdzie i kogo moglibyście nauczyć jakichś bardzo pożytywnych rzeczy.
0: No, u kogo moglibyśmy się my nauczyć? Uczyć, no. Przed profesor od przypału, to mógłbym być ja.
1: Albo pani od spóźniania, pozdrawiam.
0: Trafiło na ciebie, super. Nauczycieli odrobienia kanapek, macie fantazję, wiemy to. Wysyłajcie nam głosóweczki na Messengerze albo Instagramie, zwłaszcza jak nie robiliście tego jeszcze nigdy wcześniej, a my mamy gadżety.
1: Mamy gadżety, nie mamy ocen, mamy za to gadżety i chętnie je rozdamy. Nauczycielem, od jakiego przypału moglibyście być? Prześlij głosówkę teraz na Messenger. RMF Max czekają fajne nagrody. A co za...

0: Woohoo! Swedish House Mafia. Happiness is so sad for RMF Max.
1: Karola i Mateuko.
2: No i pytaliśmy was o to, jakim nauczycielem jakiego przedmiotu moglibyście być, czego moglibyśmy się od was w życiu nauczyć?
0: W szkole życia.
2: No i zapraszamy w związku z tym do naszego pokoju nauczycielskiego.
0: Zapraszamy do naszego pokoju.
3: Mogłabym być profesorem tak zwanym... A co się stało?
4: Tam mogłabym być panią od budzików. Jestem mistrzem w przesuwaniu alarmu o 5 minut.
5: Ja bym mógł być nauczycielem od to się zrobi później.
6: Mógłbym być nauczycielem matematyki, bo codziennie liczę, ile zostało do końca pracy.
0: A ile zostało czasu do końca pracy? No, jest poniedziałek rano, nie chcemy cię martwić, ale został jeszcze cały czas do końca pracy.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max. Reklama.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
19: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Mamy niskie ceny.
10: Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Air Fryer 2150 watów Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
11: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
17: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowid Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: I po reklamie.
14: tej strony Krzychu.
20: Sylwia.
21: We are the Swedish House Mafia.
22: Hey, this is Taylor Swift.
23: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
25: Szczecin 98,4 FM.

0: Zagraliśmy, żeby pasowało do tego słońca za oknem. DJ Antoine i Welcome to Saint-Tropez, a to jest RMF Max i 10 minut do godziny 9.
1: I ważne pytanie od naukowców. Czy koty tęsknią, kiedy jedziesz na urlop? Czy twoje kitku kochane zalewa się łzami?
0: Nie mów nam tego! Nie mów!
1: No i chodzi o to, że jak wracasz, no to koty mogą reagować tak entuzjastycznie, ale zdarza się też, że reagują tak powściągliwie. Mhm. No bo przynosimy, okazuje się, nowe, różne zapachy, których nie znają. Zapach kremu do opalenia, zapach wiatru i morza.
0: No. O, takie luksusowe zapachy. Ta. Zapachy. Czyli co, tęskni, no ale tego nie okazuje.
1: Jak to koty. To jest nowość w RMF Max.
0: Karol G.

0: Mamy wszystko, co lubicie. W poniedziałek od samego rana Dawid Podsiadło i To, co masz, ty gra w RMF Max na 5 minut do godziny 9.
1: Słuchajcie.
0: Słuchamy.
1: 77% badanych Polaków uważa, że hejt w internecie powinno się karać mandatami.
0: No i fajnie.
1: A reszta co? Reszta hejtuje ten pomysł, czy jak? Bo nie rozumiem.
0: Więcej ważnych informacji za moment we Fleszu o 9. Zostańcie z RMF Max. Reklama.
2: Wyprzeć zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Grzegorz,
10: Asia, Martyna,
11: Lady Gaga.
10: Z tej strony modelki
12: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
13: Szczecin 98,4 FM.
14: Minęła 9, Monika Kołtowska, słuchacie Flasha w RMF Max Szczecin, witajcie. Rośnie średnia wieku osób, które chcą wyjechać z Polski na stałe do Stanów Zjednoczonych. Kto planuje takie wyjazdy?
15: To w pierwszej kolejności osoby, które mają konkretny zawód. Można nazwać ich specjalistami. Druga duża grupa to przedsiębiorcy, którzy w Stanach Zjednoczonych już mają klientów. A trzecia grupa to osoby, które mają na tyle dobrą sytuację finansową, że nie muszą pracować i tak lubią Stany Zjednoczone, że chcą zostać tam na dłużej. Prawnicy przewidują, że jeśli sytuacja międzynarodowa będzie spokojniejsza, liczba osób, które chcą wyjechać do Stanów, od razu wzrośnie.
14: Informował Michał Dobrołowicz.
13: Słuchacie RMF Max Szczecin.
14: Przed nami najważniejszy etap szczecińskiego budżetu obywatelskiego na przyszły rok.
16: Bardzo ważny moment, jeżeli chodzi o szczeciński budżet obywatelski. Zakończyliśmy weryfikację merytoryczną i formalną projektów i możemy dzisiaj ogłosić już kolejny etap naszego budżetu obywatelskiego. Ten najważniejszy tak naprawdę, bo to właśnie teraz mieszkańcy naszego miasta będą decydowali, na co wydamy 22,5 miliona złotych. Głosowanie odbędzie się od 19 października do 19 listopada, czyli przez cały miesiąc nasi mieszkańcy będą mieli możliwość decydować, na co wydamy tak naprawdę pieniądze z budżetu Szczecina.
14: Dodał wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski. Za dwa tygodnie rozpocznie się głosowanie, które po raz pierwszy w historii potrwa aż miesiąc. Krótko jeszcze szczecińskie inwestycje. Przychodnie rejonowe przy Alei Powstańców Wielkopolskich 66-68 w Szczecinie przechodzi kompleksową modernizację energetyczną. Prace obejmują ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Zamontowana zostanie także instalacja fotowoltaiczna, a elewacja i wejścia zostaną odnowione. A na koniec polecajka sportowa. Pobiegnij w Parku Kasprowicza i zamień kilometry w dobro. Zachęcają do tego organizatorzy. organizatorzy charytatywnego biegu Świętego Mikołaja.
8: Jest to wyjątkowe wydarzenie, głównie dlatego, że skupione na naszych podopiecznych, czyli dzieciach mierzących się z chorobami hematologicznymi, w tym z chorobami onkologicznymi. Jest to bieg charytatywny, 5 kilometrów, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na nowoczesny sprzęt do naszej kliniki, który jeszcze ulepszy i przyspieszy diagnostykę chorób hematologicznych u dzieci. Razem z biegiem będzie festyn rodzinny, duże wydarzenie, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie.
14: Mówiła dla RMF Max Weronika Pawlik. I jeszcze krótko o planach. W Szczecinie powstanie nowa przeprawa przez Odrę, most Kłodny, który otrzyma 385 milionów złotych z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. To strategiczna inwestycja poprawiająca dostęp do portu. A już za moment. Aktualna prognoza pogody dla Szczecina. Dzisiaj o poranku niskie temperatury, więc już teraz warto postawić na jakiś sweter, no i zdecydowanie kurtkę z kapturem. Zostańcie z RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia, organizator jesiennej zabawy Gargawin.
14: No i nadeszły chłodniejsze poranki, na termometrach od 6 do 8 stopni w Szczecinie, słonecznie i to jest ta dobra wiadomość. Przydadzą się zdecydowanie okulary przeciwsłoneczne dzisiaj przez cały dzień. Maksymalnie dzisiaj na termometrach zobaczymy 20 stopni, dzisiaj raczej bez opadu deszczu, no ale jakieś kurtki z kapturem się przydadzą, żeby się trochę osłonić od wiatru. Jeśli chodzi o kolejne dni w tym tygodniu, to już jutro 20 na termometrach, a w środę 21 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia, organizator jesiennej zabawy Gargawin.
17: 8:55 w RMF Max, jak nie macie śniadania w pracy, to bardzo proszę, leci suchar do was.
18: Suchar na start. Dlaczego kurka nie może latać?
17: No.
18: Bo to grzyb. Durne, wiem, durne. Ale to był bardzo fajny program z wami. Wystawaj, nie udawaj. Dziękujemy. Karola Kowalska.
17: Mateusz Marek i Somber. Do jutra.

taki dzwonek, to ja rozumiem. A nie tam, że dzwonek jest tylko dla nauczyciela. Aicz, Mata, R&B, czyli Ring My Bell w RMF Max jeszcze przed chwilą. Światowy Dzień Nauczyciela dzisiaj, ale spokojnie, spokojnie. Zanim wszyscy wystartują, że przecież nie dałam na kwiaty albo nie kupiłam kwiatów, to spokojnie, nie kupiłem też może być oczywiście. Dzisiaj jest Światowy Dzień Nauczyciela. A ten, który obchodzimy w Polsce, to jest 14 października. Także jakby ktoś was chciał dzisiaj wybić nagle i dać znać, że coś nie halo już na początku tygodnia, to spokojnie. Zostańcie z RMF Max, my tu sobie będziemy rozwijać wszelkie wątpliwości i przy okazji dobrze nastrajać na cały roboczy tydzień. Ania Wojtkowiak, hello, minęła 9, a ja zostaję z wami do 12. RMF Max. Najlepsze hity, info o tym, co się dzieje w okolicy i wielka kasa do wygrania. To jest dobry przepis na poniedziałek. Otwiera go Maneskin.

ten refren Shut up, just shut up. To jest na zamknięcie buzi wszystkim tym, którzy mówią, że rodzi się za mało dzieci w Polsce. No do nas nie takie teksty, mogę tylko powiedzieć dzisiaj w RMF Max Szczecin, bo głośno już o kumulacji bliźniąt w Szczecinie. W szpitalu na Pomorzanach praktycznie w tym samym czasie przyszły na świat aż 4 pary bliźniąt, czyli 8 maluchów z 4 różnych rodzin. Taka kumulacja, moi drodzy. Sam szpital przyznaje, że to jest bardzo rzadka sytuacja. No i to prawda, bo generalnie to tak dziennie 8 bliźniąt, czyli 4 pary przychodzą w Polsce, ale nie to, że nagle wszystkie kumulują się w jednym mieście. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy te dawne zloty bliźniąt, które były organizowane kiedyś w Szczecinie, to może mieć coś ze sobą wspólnego. Może tam się ludzie poznali, może tam się ludzie parowali, ale takiego zjawiska to jeszcze w tym kraju w każdym razie nie było. Więc biorąc pod uwagę, jaka jest kumulacja szczęścia w Szczecinie, to chcę powiedzieć, że powinniście zostać z RMF Max. Skoro tak łatwo jest u nas trafić bliźniaki, to trzeba grać. Trzeba grać o wielkie pieniądze. RMF Max. RMF Max. Milion złotych jeszcze dzisiaj jest do zgarnięcia i zaraz będzie kumulacja szczęścia. Nigdzie nie odchodźcie.

0: Armin van Buuren i Sacha, Everlasting. Nie wiem, czy wam też się tak skojarzyło z tym, że nic nie trwa w życiu wiecznie, zwłaszcza czasy, kiedy się dostaje pieniądze. No bo wiadomo, komunia to już raczej dawno za nami. Koniec roku szkolnego, jak się miało jeszcze świadectwo z paskiem, też już raczej minęło. Wesele? Najczęściej najpierw trzeba wydać, żeby potem te pieniądze dostać. No ale jak jesteście z RMF Max, to możecie dzisiaj dostać telefon, a potem szansę na otwarcie sejfów, z których można wyjąć nawet 1 000 000 złotych. I to się wszystko może wydarzyć w jakiś tam poniedziałek października. 5 października. Skoro jest 5, no to teraz uwaga, mnożymy każde wasze zgłoszenie. 510 razy do godziny 10. Nie ma na co czekać, tylko trzeba skupić się na tym, że skoro jest 5 października, 5, 10, 510 razy, rozumiecie? Tu nie ma przypadków. Tu trzeba chwytać za telefon i wysyłać hasło MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em. Tak wchodzicie do naszej zabawy. Nowy numer, powtórzę raz jeszcze. 7467. Tu wysyłacie hasło MAX. 1 000 000 złotych tego popołudnia może być wasz. MAX! Ale tylko do 10 mnożymy każde zgłoszenie 510 razy. 7467. SMS o treści MAX. On może dzisiaj z ciebie zrobić milionera.
1: Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
8: Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi Porta wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
9: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
8: Nie żartuj, tylko odłóż ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo zamiast szukać w necie.
9: Niezależnie od twoich potrzeb odwiedź salon drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do twojego domu.
8: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamkną. Let's go!
10: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
11: Twoje auto potrzebuje nowego stylu? W Car Rack zadbano o twój pojazd od detailingu i ochrony lakieru, po oklejanie i zabezpieczenia antykorozyjne podwozia, również w usłudze door to door. Car Rack, Szczecin 117, www.carrack.pl.
2: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
12: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel kliniki zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
21: No i nadeszły chłodniejsze poranki. Na termometrach od 6 do 8 stopni w Szczecinie słonecznie. I to jest ta dobra wiadomość. Przydadzą się zdecydowanie okulary przeciwsłoneczne dzisiaj przez cały dzień. Maksymalnie dzisiaj na termometrach zobaczymy 20 stopni. Dzisiaj raczej bez opadu deszczu. No ale jakieś kurtki z kapturem się przydadzą, żeby się trochę osłonić od wiatru. Jeśli chodzi o kolejne dni w tym tygodniu, to już jutro 20 na termometrach, a w środę 21 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel kliniki zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.

0: pozdrowieniem dla każdej kancelarii, w której teraz słychać RMF Max. Kancelaria, no dobrze, przepraszam, troszeczkę mnie poniosło, ale to tylko dlatego, słuchajcie, że dlaczego nie ma nas ponosić wyobraźnia, jak słyszymy o takich wydarzeniach, które mają miejsce w Szczecinie. 15 października Explory Tour odbędzie się, przystanek Szczecin, czyli wydarzenie, na którym będą mogli spotkać się młodzi ludzie, którzy zaprojektują przyszłość Szczecina. Chodzi o zieleń miejską, o ochronę Odry, o produkcję żywności, o nowoczesny port. Takimi tematami będą się zajmować uczestnicy właśnie Explory Tour, przystanek Szczecin, który odbędzie się na ZUCie 15 października. Żeby nie było, że to jest tylko teoria, to na przykład na ZUCie już w tej chwili jest pani doktorantka Kamila Splitner, która wcześniej przyjechała na Explory Tour, a dzisiaj zajmuje się zieloną chemią i przekształcaniem odpadów przemysłowych. Także wiecie, wszystko z teorii może przechodzić w praktykę. Bardzo podoba mi się temat jadalny Szczecin, możliwości produkowania żywności w mieście. Nie widzę tam tylko podpunktu nowe smaki paprykarza, ale myślę, że wszystko jest kwestią wyobraźni.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A w temacie przyszłości i świeżości w muzyce to możecie liczyć na nas. Dajcie głośniej radio. To Nearly Major, Leak This i Wasted. Świeżynka.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Let's go!
8: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.

0: Kowacz.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
4: Minęła 10, Monika Kołtowska, a to jest przedpołudniowy flash w RMF Max Szczecin. Zdaniem analityków, po obniżeniu cen paliw inflacja w kolejnych tygodniach powinna spaść. Przypomnijmy, we wrześniu wskaźnik wzrostu cen osiągnął już 4%, licząc rok do roku. Czy już w październiku zobaczymy, że widmo drożyzny znika?
5: Na pewno ceny będą rosnąć wolniej niż się obawialiśmy jeszcze do niedawna.
6: Wszystko wskazuje, że inflacja w październiku spadnie do około 3,7%.
5: Wyliczał ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. Czy to oznacza, że mogą nas czekać podwyżki stóp procentowych? Członkowie Rady będą mogli o tym już niebawem podyskutować. Najbliższe posiedzenie gremium w przyszłym tygodniu.
4: Tyle Igor Skrzypek.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
4: Uwaga, kierowcy, na utrudnienia. Od dziś planowane jest zamknięcie łącznic relacji Bydgoszcz-Stargard i Stargard-Szczecin. Na węźle Stargard Wschód na drodze ekspresowej S10 trwa budowa ronda, które będzie łączyło S10 z realizowaną obwodnicą Stargardu w ciągu drogi krajowej numer 20. Choć Morskie Centrum Nauki w Szczecinie kojarzy się głównie z wodą, tym razem zaprasza na wystawę o lataniu.
7: Teraz w Morskim Centrum Nauki można oglądać nową wystawę czasową, Granice Nieba Otto Lilienthal, łączący Pomorze, i zdecydowanie największą atrakcją tej wystawy jest replika szybowca Otto Lilienthala w skali 1:1, który uznawany jest za pierwszy seryjnie produkowany statek powietrzny na świecie.
4: Wystawa powstała we współpracy z Muzeum z Anklam i jest dostępna za darmo w godzinach otwarcia MCN, mówiła dla RMF Max Marta Krzywda z Morskiego Centrum Nauki. Przyjaciele wody wracają do szczecińskich szkół i przedszkoli. Ruszyły już zapisy do drugiej edycji warsztatów dla dzieci, które organizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
8: Już w zeszłym roku mieliśmy spotkania z wieloma uczniami i przedszkolakami w naszym mieście, więc ogłaszamy bardzo oficjalnie, można do nas pisać, zgłaszać się na kolejną edycję naszego programu. Przedszkolaki klasy 1-3 to są te dzieci, którym opowiemy o tym, jaka jest droga wody od źródła do naszego kranu.
4: To zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat oraz uczniów zerówek i klas od 1-3, dodała rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Hanna Pieczyńska. I jeszcze krótko coś fajnego. W Domu Kultury 13 Mus w Szczecinie otwarto eksperymentalny plac zabaw w galerii Tworzę się. Projekt powstał we współpracy z dziećmi podczas wernisażu i nawiązuje do domu artystów Joanny i Jana Kulmów w Strumianach. Największym hitem jest Tunel pod łóżkiem, inspirowany wierszem Kraina nigdy nie wyspania Joanny Kulmowej. Dzisiaj warto ubrać się na cebulkę. Teraz nieco chłodniej, ale później będzie całkiem przyjemnie i słonecznie. Za chwilę aktualna pogoda dla Szczecina.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Mayaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
4: Już się robi coraz chłodniej, na termometrach 12, a docelowo w ciągu dnia do 20 stopni w Szczecinie. Sporo słońca dzisiaj od samego rana. No i z tego warto się cieszyć, warto planować jesienne spacery. Mnóstwo liści gdzieś tam leży, więc warto podziwiać jesień, no i korzystać ze spacerów, szczególnie, że w Szczecinie dzisiaj nam się robi taka trochę złota jesień, sporo słońca w mieście, ale warto też pamiętać o takim ubiorze na tak zwaną cebulkę, krótkie rękawy, swetry, no i kurtki wskazane.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Mayaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
10: Podobno wiejący gdzieniegdzie silniejszy wiatr może wpływać na nas pobudzająco. Mam lepsze sposoby, na przykład Temper City na start, a za chwilkę będzie też Liwka. Ania Wojtkowiak, witajcie po 10:00. Słuchacie RMF Max.

Niektórzy mają tak z poniedziałkiem, że ich tak trochę oślepia. Liwka i poza tobą nic za nami w RMF Max. No to my teraz będziemy rozwiewać te poniedziałkowe chmurki nastroju. Po prostu są takie rzeczy, słuchajcie, które czasami trzeba zrobić dwa razy. Tak było właśnie z tą piosenką. To znaczy, najpierw stała się hitem w wykonaniu jednej artystki w Danii, ale dopiero jak zabrała się za nią Jamelia, to stała się hitem na całym świecie. A napisana była, no, między innymi z myślą o Kylie Minogue. To już wiecie chyba, o jaki utwór może chodzić. Skoro dotarł zarówno na pierwsze miejsce w Polsce, jeśli chodzi o listę Airplay, ale także Australię, Nową Zelandię, Stany Zjednoczone. Superstar to teraz jako muzyczna perełka na dobry poniedziałek w RMF Max.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Szczecin Enea Arena 13 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
5: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
17: I po reklamie.

Żeby się nam dobrze biznesy toczyły. W RMF Max Szczecin, MJ Deli i Deli Supreme. Chociaż oczywiście rodzaj biznesu jest dosyć istotny, bowiem właśnie policjanci wstrzymali produkcję 95% alkoholu i przede wszystkim producenta. 63-latek, uwaga, produkował alkohol z płynu do dezynfekcji rąk, moi drodzy. Tak, można, można. Z niego uzyskiwał 95% alkohol. Mało tego, zabezpieczono u niego także materiał odpowiadający około 30 tysiącom papierosów. No pan chciał się bardzo wzbogacić, ale żeby tak z dezynfekcji, to jestem zszokowana. Pewnie no, jak policja do niego wchodziła, to się zapytała, co pan tu robi? On odpowiedział, że dezynfekuje. No, tylko bardzo dokładnie. Max. To miał być czysty biznes. Ale zabezpieczyli go i koszalińscy policjanci, i funkcjonariusze z Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie.

0: Też tak macie, słuchając tego utworu od Tame Impali? Że chętnie byście się nauczyli grać na gitarze? Kto Boga temu zabroni, chciałam powiedzieć. A kto może być bogaty? No ty, pan, pani, pan. Wszyscy mogą być bogaci, jak słuchają RMF Max, bo my tu mamy niesamowitą zabawę. Złota kumulacja, moi drodzy. 1 000 000 złotych. Takie pieniądze dzisiaj możecie wyjąć z sejfów. Wystarczy tylko wysłać hasło Max na numer 7467 za 4,92 z VAT-em. Te pieniądze dzisiaj może się okazać, że zmieniają bieg twojego życia. W filmach akcji mówi się, że 1 000 000 trzeba ukraść, a ja uważam, że 1 000 000 można wygrać nawet dzisiaj. 7467. SMS o treści Max. Max.
1: Reklama. Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem Max na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij Max na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
11: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: gdzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
1: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie.
4: Już się robi coraz chłodniej, na termometrach 12, a docelowo w ciągu dnia do 20 stopni w Szczecinie. Sporo słońca dzisiaj od samego rana. No i z tego warto się cieszyć, warto planować jesienne spacery. Mnóstwo liści gdzieś tam leży, więc warto podziwiać jesień, no i korzystać ze spacerów, szczególnie, że w Szczecinie dzisiaj nam się robi taka trochę złota jesień. Sporo słońca w mieście, ale warto też pamiętać o takim ubiorze na tak zwaną cebulkę, krótkie rękawy, swetry, no i kurtki wskazane.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie.
5: RMF Max.
6: RMF Max Szczecin.

męskie granie orkiestra, supermoce, no na poniedziałek przydają się zwłaszcza. No i kierowcy myślę, że też jeszcze przydałoby im się trochę pokładów super cierpliwości, bowiem od dzisiaj zmiana organizacji ruchu w Szczecinie na Alei Powstańców Wielkopolskich. Od dzisiaj ruszają prace na nitce w kierunku Placu Szyrockiego i kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia zmiany w organizacji. Zamknięty jest odcinek jezdnia od wiaduktu do Placu Szyrockiego, a organizacja ruchu, czyli przejazd w obu kierunkach, będzie się odbywać dwukierunkowo po jezdni zachodniej. Wybierając się w tamte okolice, no po pierwsze cierpliwość, po drugie uważność i jakoś sobie damy radę w ten poniedziałek. Zwłaszcza z takim muzycznym paliwem. To Robin Schulz i Watermat.

0: maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Szczecinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: No i mamy jesień.
6: A ja mam dla ciebie cynk.
5: O, cynk, w sensie podpowiedź?
6: Tak, podpowiedź brzmi: cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
5: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
6: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
5: Swanson?
6: Mądra suplementacja już od 57 lat.
5: To ma sens.
7: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
15: Ja też dołączam. Jestem Agata.
16: What up, it's the weekend.
17: What's up, it's Sean Paul.
18: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Szczecin 98,4 FM.
21: Minęła 11, Monika Kołtowska, to jest Flash w RMF Max Szczecin. Do 18 października szlachetna paczka przedłuża rekrutację wolontariuszy. Wciąż brakuje prawie 1500 osób, szczególnie w województwach opolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. Każdy wolontariusz to szansa na realną pomoc. Jedna osoba odwiedza średnio 3 rodziny. W zeszłym roku wsparcie otrzymało prawie 20 tysięcy rodzin. Wolontariat w paczce można połączyć z codziennym życiem. Nie są wymagane szczególne umiejętności. Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl. Wypełnij formularz i czekaj na kontakt.
20: Słuchacie RMF Max Szczecin.
21: Podczas ostatnich wzmożonych kontroli szczecińska policja zatrzymała 16 kierowców pod wpływem alkoholu. Szczecińscy policjanci kontrolowali kierowców podczas weekendu, sprawdzając prędkość, trzeźwość i uprawnienia. Najwięcej wykroczeń dotyczyło nadmiernej prędkości. Ujawniono prawie 240 przypadków, w tym 4 przekroczenia o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Zatrzymano kierowcę z sądowym zakazem prowadzenia pojazdu oraz 6 osób bez ważnych uprawnień. W strefie wystaw czasowych można już oglądać ekspozycję Granice Nieba Otto Lilienthal, łączący Pomorze, poświęconą niemieckiemu pionierowi lotnictwa. Z Pomorza Przedniego zaglądamy do Morskiego Centrum Nauki.
22: Sam jego rozmiar robi ogromne wrażenie, bo skrzydła mają powierzchnię 14 m², a sama konstrukcja waży jedyne 20 kg, a nasz egzemplarz dodatkowo nie jest w całości pokryty materiałem, dlatego można dokładnie przyjrzeć się szkieletowi tej całej maszyny. Oprócz szybowca mamy również bardzo realistyczne popiersia braci Otto i Gustawa Lilienthalów oraz materiały fotograficzne, które prezentują ich pierwsze próby lotu i ich pierwsze konstrukcje.
21: dodała Marta Krzywda z MCN-u. Dzisiaj zamknięta zostanie jezdnia Alei Powstańców Wielkopolskich w kierunku Placu Szyrockiego w Szczecinie. Wyłączony z ruchu będzie odcinek od wiaduktu Powstańców do Placu Szyrockiego. Ruch pojazdów zostanie poprowadzony dwukierunkowo po jezdni zachodniej. Drogowcy apelują o niepozostawienie aut w rejonie prac i zachowanie szczególnej ostrożności. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami, zwłaszcza w godzinach szczytu. Biegacze, róbcie głośniej. RMF Max, szczeciński bieg niepodległości już cieszy się sporym zainteresowaniem. Połowa miejsc została wyprzedana, a organizatorzy otworzyli drugą pulę zapisów. Bieg główny na 5 km wystartuje 11 listopada o godzinie 15 na Łasztowni przy Dźwigozaurach. Dla dzieci przygotowano bieg Polak Mały z limitowaną liczbą 250 miejsc. To tyle w tym fleszu, a już za moment aktualna i sprawdzona prognoza pogody dla Szczecina. Dzisiaj zdecydowanie przydadzą się okulary przeciwsłoneczne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
21: Na termometrach około 15 stopni, a w ciągu dnia rozkręci się jeszcze temperatura do 20 kresek. To idealny moment na to, żeby planować jakieś popołudniowe spacery. Tym bardziej, że dzisiaj mamy taką piękną, złotą jesień w Szczecinie. Sporo liści leci z drzew, no i mamy też słońce, z czego warto się cieszyć i korzystać. Jeśli chodzi o temperaturę później, to pod wieczór spadnie ona do 12 stopni, a w nocy na termometrach zobaczycie 9.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
19: Bardzo dobrze widzicie na zegarku. Już niecała godzina została do 12. Czyli doskonałe info dla tych, którzy chcą, żeby ten poniedziałek zleciał jak najszybciej. A cała reszta, która jest w pośpiechu i chciałaby, żeby na moment chociaż coś wyhamowało, no to teraz będą do tego doskonałe pomocniczki w pierwszym kwadransie. Shimza i Zalia na start. A ja jeszcze będę wam dorzucać, co ciekawego dzieje się w okolicy. Ania Wojtkowiak, witajcie. Tylko mnie kochaj, to na dzień dobry.

Offenbach i Four to the Floor w RMF Max Szczecin. No to moi drodzy, jest bardzo dobra informacja dla Szczecina. Są pieniądze na most kłodny. Do Szczecina może trafić nawet 385 milionów złotych. Nowa przeprawa przez Odrę, która miałaby powstać w Szczecinie. Miasto ma otrzymać te środki z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, dlatego że jest to strategiczna rzecz dla obronności naszego kraju. Mamy 3 lata na wykonanie tej inwestycji, więc trzeba będzie się pospieszyć. 385 milionów złotych do wydania. I przede wszystkim wielka ulga też dla całego układu drogowego, nowoczesne połączenie, generalnie impuls do dalszego rozwoju i Szczecina, i Pomorza Zachodniego. Z takimi informacjami to ja też spieszę od razu. A to już Karol G w RMF Max Szczecin.

Wysokie loty z Tobim Romeo w RMF Max Szczecin. Ale bym sobie polatała, albo bym sobie polatał. Kto ma takie myśli przy poniedziałku? No pewnie wielu z nas. Ja to sprawdziłam, słuchajcie. Zrobienie licencji pilota takiego turystycznego to jest mniej więcej 40-55 tysięcy złotych. Chcę wam powiedzieć, że jeszcze dzisiaj może być was na to stać. Mało tego, nawet może być was stać na samolot. Max! Milion złotych jest dzisiaj do zgarnięcia w zabawie Złotaku. Na to stać. Mało tego, nawet może być was stać na samolot. Max! Milion złotych jest dzisiaj do zgarnięcia.

i Max McNown. Można się przy nich trochę rozśpiewać. Chociaż jeśli chodzi o śpiewy, to teraz najpopularniejsze są... Te od byków jeleni. Jeszcze przez moment trwa rykowisko w lasach w pobliżu Szczecina. Więc jak ostrzegają szczecińscy przyrodnicy, trzeba zachować dystans, bo byki są nieprzewidywalne i mogą zaatakować. No ja się nie dziwię, no. To jednak nie brzmi jak potulne zwierzątko. Obserwować należy je z szacunkiem. Nie używać lampy błyskowej. Nie alarmować bez potrzeby. Nie dzwonić na 112. Wszystko jest zgodnie z planem. Te dźwięki to tylko oznaka tego, że się podoba. I co najważniejsze... Słysząc takie głosy, na pewno nie należy ich naśladować. No już nie róbmy jelenia z jelenia. A jakby ktoś wokalnie chciał się wyżyć przy poniedziałku, no to teraz Sombr.

0: Reklama.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.

0: 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Z tej strony Krzychu.
3: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
4: Hi, this is Denzel.
5: Hey yo, this is Eminem.
6: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
7: Szczecin 98,4 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
10: Na termometrach około 15 stopni, a w ciągu dnia rozkręci się jeszcze temperatura do 20 kresek. To idealny moment na to, żeby planować jakieś popołudniowe spacery. Tym bardziej, że dzisiaj mamy taką piękną, złotą jesień w Szczecinie. Sporo liści leci z drzew, no i mamy też słońce, z czego warto się cieszyć i korzystać. Jeśli chodzi o temperaturę później, to pod wieczór spadnie ona do 12 stopni, a w nocy na termometrach zobaczycie 9.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
7: RMF Max. RMF Max Szczecin.

Sobel Francis Deems kochasz w RMF Max? No to jest ale niespodzianka krajowa. Wczoraj w Bielsku-Białej zupełnie niespodziewanie na warzywnym ryneczku w stroju modliszki Björk, tak, ta słynna islandzka artystka zagrała niespodziankowego DJ seta. Niespodzianek dzisiaj może być jeszcze więcej, bo ja przypominam, że jest 1 000 000 złotych do zgarnięcia z sejfów. Do zabawy możecie zgłaszać się na rmfmax.pl i tak was tu tylko z tym zostawię, że jeszcze dzisiaj, słuchając RMF Max, można zostać milionerem albo milionerką. Wracam do was w czwartek po godzinie 9:00. Jutro i pojutrze wyjątkowo Piotrek Świderski razem z wami, ale gorąco, gorąco wam dziękuję. No poniedziałek spędziliśmy razem. Odmeldowuję się. Ania Wojtkowiak, do usłyszenia w czwartek. Pa!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Jego największym sukcesem na liście Hot Bands była produkcja Heads. Był z nami przez wiele tygodni, nieraz na szczycie, no i wraca w nowości. Iben i jego All of My Love. Czeka na wasze głosy.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie.
12: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Twoje auto potrzebuje nowego stylu? W Car Rack zadbamy o Twój pojazd od detailingu i ochrony lakieru, poklejanie i zabezpieczenia antykorozyjne podwozia, również w usłudze door-to-door. Car Rack, Szczecin 117, www.carrack.pl.
17: I po reklamie.

0: imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
6: Minęło południe, Monika Kołutowska, słuchacie Flesza w RMF Max Szczecin. Polacy należą do najdłużej pracujących w Unii Europejskiej, wynika z badania Eurostatu. Ekonomistka Anna Skórska przekonuje jednak, że długie godziny niekoniecznie przekładają się na lepsze efekty.
7: 10 czy 11 godzina pracy nie musi być tak samo wartościowa jak druga czy trzecia. Wprost przeciwnie, w wielu sytuacjach wraz ze zmęczeniem pogarsza się nasza koncentracja, rośnie ryzyko błędów, trudniej nam się rozwiązuje problemy.
6: Dodała Anna Skórska.
5: Słuchacie RMF Max Szczecin.
6: W Szczecinie ruszyła strefa.
8: Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom kierowców.
6: Mówi Dariusz Sadowski, rzecznik prasowy spółki NIOL, operatora SPP.
8: Którzy można powiedzieć, że do końca czasami nie są pewni, czy prawidłowo wnieśli opłatę, czy nie. Także nie trzeba już czekać kilku miesięcy na przykład na pismo z Wydziału Egzekucji Administracyjnej, a można już samemu sprawdzić, czy taki faktycznie nieopłacony postój miał miejsce. Na stronie spp.szczecin.pl jest specjalna zakładka e-strefa, także serdecznie zachęcamy wszystkich, żeby sprawdzali, żeby ustawiali sobie te powiadomienia po to, żeby po prostu nie robić sobie ewentualnych zaległości.
6: To nowy serwis internetowy dla kierowców w Szczecinie. Teraz każdy w ciągu kilkudziesięciu sekund może sprawdzić, czy ma nieopłacone parkowanie. Szybka zmiana tematu. Na bieżąco przyglądamy się miejskim inwestycjom. Tym razem zaglądamy na nowy stadion Arkoni Szczecin.
9: W ramach tej inwestycji powstają dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią, w tym boisko pełnowymiarowe z oświetleniem i niezbędnym wyposażeniem. Powstają również zadaszone trybuny. Jednym z najważniejszych elementów całego przedsięwzięcia jest właśnie ten budynek, który zapewni zaplecze dla zawodników, trenerów oraz obsługi obiektów. Planowane jest zakończenie zgodnie z umową na listopad 2027, natomiast myślę, że też generalny wykonawca to potwierdzi. Chcielibyśmy, żeby został zakończony ten obiekt wcześniej i oddany do użytkowania.
6: Poza pełnowymiarowym boiskiem i trybunami przy ulicy Arkońskiej powstaje także budynek administracyjno-szatniowy, dodaje Karol Lipiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. Na koniec w RMF Max remonty, których jest w mieście sporo. Tym razem odbędzie się remont kamienic przy ulicy Kolumba w Szczecinie. Zbilk wyłonił wykonawców pierwszego etapu modernizacji 6 budynków. I jeszcze sport. Piłkarze drugoligowego Świtu Szczecin odnieśli drugie zwycięstwo w sezonie. Po raz pierwszy wygrali na własnym stadionie przy ulicy Stołczyńskiej. W niedzielnym meczu pokonali Sokoła Kleczew 2-1. Szczególnie kierowcy, pamiętajcie dzisiaj o okularach przeciwsłonecznych w Szczecinie, bo słońce może być naprawdę mocne. Za moment aktualna pogoda dla Szczecina. Oczywiście zostańcie z RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Mayaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
6: Kto ma ochotę na jakiś popołudniowy spacer, to jak najbardziej planujcie już teraz, jak spędzicie czas po południu, bo mamy piękną, złotą jesień w Szczecinie. Sporo słońca, liście lecą z drzew, no czego chcieć więcej. Dzisiaj raczej bez opadów deszczu, za to momentami pojawia się chłodniejszy wiatr, więc warto postawić na jakąś kurtkę z kapturem, zdecydowanie. No jeśli chodzi o temperatury w tym tygodniu, to od 15 do 20 stopni, opady deszczu dopiero w drugiej połowie tygodnia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Mayaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
11: No musicie o tym wiedzieć, jako jedni z pierwszych. Lewo poniedziałek się rozkręcił, a tu taka zmiana.
12: WZ93 Pantera zostaje zastąpione przez K03 Ryś.
11: I my wam to wszystko narysujemy, tak. I będzie jasne. Tak. Aśomeus, Irek Jakubek, zapraszamy was na popołudnie.

0: jest właśnie poniedziałek w pracy. Wchodzisz do firmy i mówisz: wszystko, czego chciałem, jest tu. A milion jest w RMF Max.
1: I może tej forsy stos jest właśnie dla was, tylko trzeba po niego sięgnąć.
0: Jak w tej piosence przed chwilą, Mrozo i Kacperczyk, ale wam dobrze gramy. A wy wygrywacie. Wygrywacie, uwaga, w najbliższym finale nawet 1 000 000 złotych. I to nie są żarty. 1 000 000 złotych w finale złotej kumulacji, a minimum, uwaga, po otwarciu sejfu, to będzie 5 000 złotych.
1: A żeby było wam łatwiej do tych pieniędzy się dobrać, to mamy specjalnie dla was rundę bonusową.
0: Aha, razy 467. Teraz każde zgłoszenie mnożymy razy 467.
1: Zgłaszacie się hasłem Max wysłanym pod numer 7467. Taki SMS kosztuje 4,92. Max pod numer 7467. Albo wchodzicie przez naszą stronę www.rmfmax.pl.
0: Rozsądni wysyłają teraz swoje zgłoszenie. Max na 7467. Do wygrania nawet 1 000 000.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na
1: Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.

0: 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do Twojego domu.
1: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamkną.
2: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
3: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
10: We were on a break!
9: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
11: Bazinga!
9: A teraz kończymy 20 lat.
12: Why God, why?
9: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
13: Crazy.
9: Comedy Central. 20 lat starsi. Nadal niepoważni.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
14: I po reklamie.
17: Hejka, tu Maciek.
18: Tu Kasia.
19: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
20: Hej, I'm Ed Sheeran.
21: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
16: Szczecin 98,4 FM.

0: Ring My Bell, H i Mata w RMF Max, 29 minut przed 13 w poniedziałek.
1: Najważniejsza dzień dzisiejszego dnia. WZ-93 Pantera zostaje zastąpione przez K-03 Rysia. To jest nowy wzór munduru dla polskich żołnierzy.
0: I to jest w ogóle super, bo jest też wersja dla kobiet i w tej wersji damskiej Rysia mundur jest taki bardziej taliowany, napasowany.
1: To ja życzę i żołnierzom, i nam, żebyśmy żyli w takich czasach, żeby był dobry moment, by na to popatrzeć.

0: Wyobraźcie sobie, że jest tak pięknie, że weekend będzie trwał do środy.
1: No, od czwartku idą fronty i będzie trochę gorzej.
0: Ale do środy w pogodzie. Tak jak w weekend. A prognozy to najnowsze macie u nas już za chwilę. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły. Blisko RMF Max.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
10: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie! Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
6: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Szczecin 98,4 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
9: Kto ma ochotę na jakiś popołudniowy spacer, to jak najbardziej planujcie już teraz, jak spędzicie czas po południu, bo mamy piękną, złotą jesień w Szczecinie. Sporo słońca, liście lecą z drzew, no czego chcieć więcej. Dzisiaj raczej bez opadów deszczu, za to momentami pojawia się chłodniejszy wiatr, więc warto postawić na jakąś kurtkę z kapturem, zdecydowanie. No jeśli chodzi o temperatury w tym tygodniu, to od 15 do 20 stopni, opady deszczu dopiero w drugiej połowie tygodnia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.

0: Słuchajcie, RMF Max, już nie musicie klikać w tych wszystkich ważnych internetowo sprawach, bo ustaliliśmy te dwie najbardziej klikalne w całym internecie sprawy.
1: Tak, państwo Heizer i lalka. Okazuje się, że internetowi detektywi już połączyli Filipa Heizera z lalką. No i okazało się, że pomiędzy Filipem i jego żoną Bianką jest większa różnica wieku niż między Wokulskim a Izabelą.
0: I to jest różnica, bo dalej są już tylko podobieństwa. Jeden i drugi dla dziewczyny stracili głowę.
1: No tak.
0: A Wokulski to jeszcze pieniądze. Filipowi to nie grozi, bo mają rozdzielność majątkową. Ważne rzeczy we Freszu za chwilę.
2: Reklama.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.

Kubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: i 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
0: Minęła 13, to jest popołudniowy flash w RMF Max Szczecin. Monika Kołtowska. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Instytut Karoliński wyróżnił w tym roku Amerykanina Karla Deisseroffa, Petera Hegmana i Georga Nagela. Za co ich wyróżniono?
3: Za odkrycie mechanizmów kontroli kanałów jonowych z pomocą światła oraz w konsekwencji optogenetyki. Ich odkrycia doprowadziły do metody kluczowej dla badań mózgu. Ta metoda, właśnie optogenetyka, pozwala precyzyjnie aktywować albo wyciszać pojedyncze komórki nerwowe w żywym mózgu właśnie z pomocą światła. To narzędzie otworzyło zupełnie nowe możliwości poznania mechanizmów powstawania wspomnień, emocji, zachowań, także zrozumienia chorób psychicznych i neurologicznych.
0: Tyle Grzegorz Jasiński.
2: Słuchacie RMF Max Szczecin.
0: Droga powstająca na szczecińskim Skolwinie będzie też bezpieczna dla żab.
4: Wzdłuż ulicy, która powstaje w rejonie Stołczyńskiej i Skwarnej, zamontowano specjalne płyty na tyle wysokie, by zwierzęta nie mogły wskoczyć na skarpę, na której znajduje się jezdnia. Zamiast tego ściana tych płotków prowadzi płazy do bezpiecznego i wybudowanego z myślą o nich przepustu. I tamtędy właśnie żaby wodne i ropuchy szare będą mogły tak jak dotychczas migrować w sezonie godowym, bez ryzyka wskoczenia na ulicę, gdzie jadące samochody stanowią dla nich śmiertelne zagrożenie.
0: Informował Dawid Siwek, a Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ma nowego partnera.
5: To nie jest tajemnicą, że nasze położenie geograficzne to naturalnie nasi sąsiedzi, czyli Skandynawia i Niemcy, i tam mamy największą popularność, jeśli chodzi o nasz uniwersytet, ale te kraje, które właściwie są dla nas trochę obce kulturowo, patrzą na nas jako absolutnie dobrego partnera. Wykorzystujemy to. Zaproszenie zostało przyjęte. Uniwersytet Medyczny w Galfie ma swoją tradycję, już 30-letnią, kształci blisko 5000 nawet 5,5 tysiąca studentów, czyli właściwie można powiedzieć taki partner podobny do Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
0: PUM podpisał umowę z Gulf Medical University w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, mówił rektor PUM profesor Leszek Domański. I jeszcze o bocianach, które robią zdjęcia.
6: Od wielu, wielu lat prowadzi się badania dotyczące migracji za pomocą nadajników GPS. Brakuje tego komponentu wizualnego do tego i stąd właśnie ten pomysł. I też bociany są dość duże, tak, więc jakby można troszeczkę większy nadajnik założyć już tą kamerą, ale oczywiście jest to w granicy tej ustalonej 3% masy ciała, gdzie nie stanowi to dla ptaka problemu i nie robi krzywdy. To była ta główna idea.
0: A mówił o tym profesor Łukasz Jankowiek z Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzisiaj wskazany ubiór na cebulkę. Momentami jest chłodno, bo pojawia się delikatny wiatr, ale mamy też sporo słońca. Za moment więcej pogody w RMF Max Szczecin. Zostańcie z nami.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
0: Na bieżąco monitorujemy pogodę dla Szczecina i dzisiaj przez cały dzień mamy naprawdę sporo słońca i z tego warto się cieszyć i już teraz planujcie jakieś fajne wypady. Może nad Jezioro Głębokie, może na Jasne Błonie się wybierzecie, albo do Parku Kasprowicza, czy na Różankę. Mnóstwo fajnych miejsc poleca się w Szczecinie, szczególnie przy takiej pięknej, złotej jesieni. Dzisiaj bez opadów deszczu, ciśnienie w normie, sporadycznie pojawiają się chmury, ale raczej przewaga słońca. Wtorek do 20 stopni i bardzo podobnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
2: RMF Max.
8: 5 minut po 13. To jest bardzo dobry moment, żeby w pracy zjeść lunch. Mhm. A jak ktoś jest naprawdę głodny, to może zjeść obiad. Asia Małek, Zirek Jakubek.
9: Smacznego.
8: Na zdrowie. A to jest ten legendarny marsz, który grają kiszki.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: To jest ten nowy w pracy, który ogarnia wszystkie deadline'y. Armin van Buuren.
1: Wszystko się zgadza.
0: Praca biurenowa jest teraz u niektórych, a dzisiaj jest dzień meczowy. Proszę Państwa, z Bośnią gramy po 20:45.
1: Tak jest i statystyki są po naszej stronie, bo z Bośnią jeszcze nigdy nie przegraliśmy.
0: A dzisiaj jest zły dzień na pierwszy raz, który wiadomo, kiedyś musi być ten pierwszy raz.
1: Ale nie dzisiaj, chociaż... Tak. Murawa podobno jest dziurawa, a my gramy bez kapitana.
0: Na każdym okręcie, zwłaszcza tym tonącym, wiemy, że kapitan jest ważny, ale najistotniejsze są majtki. Majtki, znaczy spodenki.
2: Reklama. Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Wyślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek.
4: Zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest... Naprawdę.
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek.

0: 1-800-601-601. Wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
13: I po reklamie.

0: Milion do ustrzelenia w RMF Max.
1: Ja będę strzelał. A wy będziecie trafiać. 7467. To jest nasz szczęśliwy numer SMS. 7467. Wysyłasz za 4,92 SMS o treści Max i wchodzisz do gry o milion złotych.
0: W złotej kumulacji mierzymy naprawdę wysoko i bardzo chcemy wam rozdać ten milion.
1: 7467. Wyślij Max, zgłoś się do zabawy. Milion w złotej kumulacji. A teraz jest dobry moment, bo to jest 13:33. Połowa ważnych spraw w pracy już zdążyła się zrobić. Sama, hehehe. Pomyślcie o tym, co zrobilibyście z tym milionem.
0: No, lista pewnie jest długa, nawet nieskończona. I możecie tam wpisać naprawdę wszystko, tylko dajcie sobie szansę na ten milion.
1: 7467. Wysyłasz SMS o treści Max, a my zapraszamy do finału. Finału, w którym do wygrania nawet milion złotych.
0: Max, niech leci teraz pod nasz nowy numer 7467.
1: Są też okazje na www. Ty otworzy ci serce.

0: Musimy was ostrzec. Będziecie świadkami eksperymentu na żywym organizmie.
1: Dosłownie.
0: Tym razem to ja mam być smutny. Jezu, nie potrafię.
1: To zepsuł wszystko. Do środy w pogodzie będzie pięknie, a po środzie będzie jesień.
0: Chlip, chlip, tak.
1: Nie nadajesz się do tego.
0: Środa minie i fajny tydzień w pogodzie zginie, ale co się wydarzy dzisiaj na niebie? Mamy najświeższe prognozy. Zostańcie z RMF Max, by poznać je wszystkie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny. Dużo dobrego.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
3: Za mniej.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
7: A wiesz dlaczego?
6: No właśnie nie.
7: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
6: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
7: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
6: Swanson?
7: Mądra suplementacja już od 57 lat.
6: To brzmi jak przemyślany wybór.
8: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
2: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
9: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: TAP 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
7: Na bieżąco monitorujemy pogodę dla Szczecina i dzisiaj przez cały dzień mamy naprawdę sporo słońca i z tego warto się cieszyć i już teraz planujcie jakieś fajne wypady. Może nad Jezioro Głębokie, może na Jasne Błonie się wybierzecie, albo do Parku Kasprowicza, czy na Różankę. Mnóstwo fajnych miejsc poleca się w Szczecinie, szczególnie przy takiej pięknej, złotej jesieni. Dzisiaj bez opadów deszczu, ciśnienie w normie, sporadycznie pojawiają się chmury, ale raczej przewaga słońca. Wtorek do 20 stopni i bardzo podobnie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.

0: Rewelacyjny jest ten Dawid. Dawid Podsiadło, 10 minut i godzina druga. Nie wiem, czy wiecie, ale łowcy trendów są teraz z nami w studiu.
1: Jestem.
0: Ekspertka od tego, co będzie modne 1 listopada.
1: Ja wiem, więc wy też powinniście wiedzieć, że w tym roku stawiamy na zieleń i biel, oczywiście w kategorii tego, co położyć na płycie. Do tego powrót do natury, ekologiczny minimalizm, no i elegancja.
0: Ten powrót do elegancji cieszy nas najbardziej, bo to jest właśnie ten moment, kiedy ciotka po raz pierwszy w sezonie wyciąga tylko raz w roku używane futro. To są chyba karakuły.

0: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Twoje auto potrzebuje nowego stylu? W Car Rack zadbamy o Twój pojazd od detailingu i ochrony lakieru, po oklejanie i zabezpieczenie antykorozyjne podwozia, również w usłudze door-to-door. Car Rack, Szczecin 117, www.carrack.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Cześć, z tej strony Gibbs.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
6: 14, a to jest popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego złożyło dziś w Sejmie projekt, który zakłada obowiązkowe szkolenia wojskowe dla wszystkich posłów i posłanek w wieku do 60 lat. Pomysł popiera m.in. Konfederacja, co na to sami zainteresowani.
7: Politycy Koalicji Obywatelskiej z jednej strony deklarują, że poszliby na szkolenie wojskowe, ale z drugiej uważają, że powinno być ono dobrowolne dla wszystkich. Projekt Rozwoju Plus prawdopodobnie nie zyska większości w Sejmie. Politycy koalicji rządzącej otwarcie deklarują, że zagłosują przeciwko ustawie.
6: Tyle Jakub Rybski.
5: To jest RMF Max Szczecin.
6: Most Kłodny w Szczecinie zostanie wybudowany za pieniądze z Unii Europejskiej. Takie informacje przekazał w weekend poseł Jarosław Rzepa. Co dziś wiemy na ten temat, informacje zebrał nasz reporter Dawid Siwek.
8: Dofinansowanie do budowy nowej przeprawy ma pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy, a dokładniej z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. To dlatego, że inwestycja została uznana za strategiczną dla polskiej obronności z uwagi na poprawę dostępu do portu. Pieniądze mają trafić do Szczecina na zasadzie nisko oprocentowanej pożyczki. Budowa mostu Kłodnego ma potrwać 3 lata, na razie nie wiadomo jednak, kiedy ruszy. Wiadomo za to, że są chętni na jej realizację. W przetargu na wykonawcę zadania swoje oferty zgłosiło 11 firm.
6: Zaglądamy na nowy stadion Arkonii Szczecin.
9: Miejsce z historią, ale za chwilę w nowej, zupełnie innej odsłonie, bardzo nowoczesnej, z boiskami, z boiskiem głównym i z boiskiem treningowym, z infrastrukturą towarzyszącą. Myślę, że to wszystko to jest naprawdę taki europejski poziom szkolenia. W Szczecinie robimy wiele, żeby takie obiekty powstawały i dzięki temu możemy mieć właśnie wiele takich miejsc, które zmieniają swój wygląd, no i będą służyły mieszkańcom, a szczególnie tej naszej szczecińskiej młodzieży.
6: Pojawią się także atrakcje dla relaksu i rekreacji dla młodych szczecińskich sportowców. Całość prac kosztuje ponad 30,5 miliona złotych, mówił prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Zawiadomienia o nałożonych karach pojawią się na stronie maksymalnie po 2 dniach roboczych od przeprowadzonej kontroli. Więcej o Estrefie mówi Dariusz Sadowski, rzecznik prasowy spółki NIOL.
10: Generalnie, żeby wejść na stronę, żeby sprawdzić, czy postój naszego pojazdu, którego jesteśmy właścicielem lub do którego mamy prawo użytkowania, ma jakieś nieopłacone zawiadomienie, możemy to zrobić wpisując tylko numer rejestracyjny i właśnie poświadczając nasze prawo do użytkowania tym pojazdem. Wtedy uzyskamy informację o tym, że na przykład żadnych zawiadomień nie ma, albo uzyskamy informację o tym, że jakieś zawiadomienia są. I wtedy w każdym zawiadomieniu zobaczymy datę, godzinę i nazwę całej strefy, w której miało to miejsce.
6: Już za moment aktualna prognoza pogody dla Szczecina. Zostańcie z RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
6: Dzisiaj ubiór na cebulkę tak zwaną wskazany. Na termometrach zobaczycie maksymalnie do 20 stopni, krótkie rękawy, a na to bluza, a może jakaś cienka kurtka. To zależy od Was, ale też przyda się coś pod szyję, bo momentami pojawia się chłodniejszy wiatr. Jeśli chodzi o pogodę w nadchodzących dniach, to jutro i pojutrze bardzo podobnie. Sporo słońca w Szczecinie, prawdziwa złota jesień będzie w tym tygodniu się utrzymywać w naszym mieście. W drugiej połowie tygodnia sporo deszczu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
13: 4:14, cytat na dzisiaj. Stojąc w miejscu, też można zabłądzić.
14: A to ja wiem, o czym mówisz, bo ja tak miałem ostatnio.
13: Tak?
14: Stałem i zabłądziłem, bo...
13: I co?
14: Bo winda się zatrzymała nie tam, gdzie miałem nadzieję wysiąść. Asia Meus, Irek Jakubek.
13: Dzień dobry.
14: Z nami odnajdziecie właściwą drogę. Także w bok.

0: 14 po 14, jeśli chodzi o pracę, na dzisiaj to mówimy basta.
1: Ale basta za bastę, mamy taki układ.
0: Busta Rhymes, Mariah Carey i Sebastian. Posłuchaj sobie tego numeru w pracy, bo on spowoduje, że ta kawka, nawet jeśli jest trzecia, będzie smakowała dużo lepiej.
1: W wyjątkowym rytmie naszej muzycznej perełki. Taką muzyczną podróż w czasie wam teraz wrzucamy. I know what you want.
0: Ja to się boję takich ludzi, którzy wiedzą to.

0: 22 minuty po 14. Mam nadzieję, że znacie choćby jedną Asię. Bo Asia to jest szczęśliwe imię. Asia wygrała 12 tysięcy złotych. A Monika?
1: Monika, wygrywasz
0: 74 tysiące złotych!
2: Ściskam was wszystkich mocno! Ściskam was mocno! Hurra!
3: Tak było w piątek, a dzisiaj to możesz być ty, bo w sejfach złotej kumulacji w RMF Max 1 000 000 złotych do wyciągnięcia.
0: A minimum piątka, 5 000 złotych, fajnie, co? No to zgłaszajcie się właśnie teraz, bo za 4,92 trzeba wysłać SMS o treści Max. Max wysyłacie na 7467.
3: Możecie też wejść inną drogą www.rmfmax.pl, tam mnożymy wasze szanse, sprawdźcie.
0: Max wysyłacie na 7467.
3: Możecie też wejść inną drogą www.rmfmax.pl, tam mnożymy wasze szanse.

0: listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
2: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
8: We were on a break!
7: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
9: Bazinga!
7: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
7: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
10: Crazy.
7: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
14: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
16: Za mnie.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hity na maksa.
23: Szczecin 98,4 FM.

0: W naszym popołudniowym programie w RMF Max gramy tylko najlepsze hity na maksa. Specjalnie dla was, żeby wam lepiej czas w pracy uciekał.
1: A dzisiaj jest wielki dzień. Dzisiaj jest dzień, wielki dzień, bo Książulo wypuścił swoją pizzę. Można sobie kupić pizzę Książula od jednego z najpopularniejszych kulinarnych youtuberów. Pizza jest zmrożona. Generalnie z mrożonki odgrzewają ją w żabce i już internet huczy.
0: Huczy.
1: Że Książulo się skończył, a zaczął się Żabulo.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Jego największym sukcesem na liście Hot Bands była produkcja Heads. Był z nami przez wiele tygodni, nieraz na szczycie, no i wraca w nowości. Iben i jego All of My Love. Czeka na wasze głosy.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Psst. Cześć, to Influencer, ten od Sen.
5: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
15: We were on a break!
14: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
16: Bazinga!
14: A teraz kończymy 20 lat.
17: Why God, why?
14: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
18: Crazy.
14: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
19: Dużo dobrego.
20: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
19: Za mniej.
21: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
22: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
21: A, no to w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: I po reklamie.

0: Cześć kochani, z tej strony Kleo,
1: Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Szczecin 98,4 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
5: Dzisiaj ubiór na cebulkę tak zwaną wskazany. Na termometrach zobaczycie maksymalnie do 20 stopni, krótkie rękawy, a na to bluza, a może jakaś cienka kurtka. To zależy od Was, ale też przyda się coś pod szyję, bo momentami pojawia się chłodniejszy wiatr. Jeśli chodzi o pogodę w nadchodzących dniach, to jutro i pojutrze bardzo podobnie. Sporo słońca w Szczecinie, prawdziwa złota jesień będzie w tym tygodniu się utrzymywać w naszym mieście. W drugiej połowie tygodnia sporo deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: jest znak, to jest sygnał, że jak ktoś się do trzeciej dogadał z szefem, że pracuje, to można już spokojnie wychodzić. Przypominają Akcent i Kylie i całe RMF Max.
1: Ale zanim wyjdziecie z pracy, to jeszcze koniecznie musicie kogoś poznać. Nastolatek z Polski, który ma fenomenalną pamięć. Chłopak pamięta naprawdę całe swoje życie, pierwsze wspomnienia jak miał 3 miesiące.
0: Dziś jest ten dzień, w którym wypomni ojcu, że go tak przewijał dopiero jak płakał 3 minuty. A najbardziej zaskakujące jest to, że tak świetną pamięć ma jednak chłopak, a nie dziewczynka.
1: Asia Meus, Irek Jakubek, dzięki za dzisiaj. Słyszymy się jutro w samo południe.
0: Przypomnij mi, żebym przyszedł. Reklama.
2: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi Porta, wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
4: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
3: Nie żartuj, tylko odłóż ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo zamiast szukać w necie.
4: Niezależnie od twoich potrzeb odwiedź salon drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów, Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do twojego domu.
3: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamkną.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Twoje auto potrzebuje nowego stylu? W Car Rack zadbamy o twój pojazd od detailingu i ochrony lakieru po oklejanie i zabezpieczenia antykorozyjne podwozia również w usłudze door to door. Car Rack, Szczecin 117, www.carrac.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
4: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
2: I po reklamie.

0: Kamila.
1: Cześć, z tej strony Igor.
2: Hello, this is Ina.
3: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
4: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Szczecin 98,4 FM.
7: Minęła 15, Monika Kołutowska, a to jest Flash w RMF Max Szczecin. Amerykaniny Karl Dicerow, Peter Heigmann i Georg Nagel to, jak mówiliśmy, tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z medycyny. Nagrodzono ich za odkrycie metody, która pozwala aktywować pojedyncze komórki nerwowe w mózgu za pomocą światła. Dzięki temu odkryciu można badać uzależnienia, demencje czy choroby psychiczne. Testy przeprowadzane są na gryzoniach,
8: które mają te same objawy jak człowiek, i w nie wprowadza się właśnie to narzędzie. I manipulując tym światłem, możemy sprawdzić, gdzie konkretnie w mózgu znajdują się te kluczowe rejony odpowiedzialne za dane objawy.
7: Tłumaczyła dr Marta Fikus-Kryńska z Centrum Nauki Kopernik.
6: Słuchacie RMF Max Szczecin.
7: Od 1 stycznia w Szczecinie zacznie działać Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Decyzję w tej sprawie ogłosiła minister edukacji Barbara Nowacka. Komisja powstanie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 4 i ma wzmacniać edukację w województwie zachodniopomorskim. Do tej pory Szczecin podlegał OKE w Poznaniu. Przyglądamy się na bieżąco interwencjom policji. Nasz reporter Dawid Siwek przyjrzał się jednej z nich.
9: Jedną z osób poszukiwanych przez szczecińskich policjantów była 37-letnia kobieta. Wywiadowcy ustalili, gdzie może być oraz, co ważniejsze w tej historii, jakim samochodem jedzie. I właśnie kiedy zauważyli to auto, zatrzymali je do kontroli, no i zatrzymali też samą kierującą, która miała do odsiadki pół roku więzienia. Policjanci postanowili też przeszukać mieszkanie kobiety. Tam znaleźli ponad 200 gramów amfetaminy i 20 gramów marihuany. Dlatego zatrzymana usłyszała dodatkowe zarzuty, za które może znów zostać ukarana więzieniem.
7: I krótko o regatach. Oderman Cup 2026 zakończył sezon żeglarski w Trzebieży. W regatach zorganizowanych przez Centrum Żeglarskie rywalizowało 57 załóg. A w Morskim Centrum Nauki znajdziecie ciekawostki związane z lataniem.
10: Ta wystawa jest organizowana w ramach polsko-niemieckiego projektu pomiędzy Morskim Centrum Nauki w Szczecinie a Otto Lilienthal Muzeum w Anklam. I można powiedzieć, że ta wystawa jest jednocześnie zapowiedzią powstającego w Anklam muzeum o nazwie Ikareum, które właśnie zostanie otwarte w 2028 roku.
7: Mówiła Marta Krzywda z Morskiego Centrum Nauki. W strefie wystaw czasowych można już oglądać ekspozycję poświęconą niemieckiemu pionierowi lotnictwa z Pomorza Przedniego. Największą atrakcją jest wierna rekonstrukcja szybowca, pierwszego seryjnie produkowanego statku powietrznego. Zwiedzający poznają początki lotnictwa, a wystawa powstała we współpracy z Muzeum z Anklam i jest dostępna za darmo w godzinach otwarcia MCN-u. Za chwilę sport i Krzysiek Chwaliński.
6: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Popołudniowy flash sportowy RMF Max. Zaczynamy od tenisa. Hubert Hurkacz nie wystąpi w finale turnieju tenisowego w Pekinie. Polak przegrał mecz w półfinale z Australijczykiem Alexem de Minorem. O 20.45 czwarty mecz piłkarskiej kadry Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni w Zenicy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. To starcie będzie miało wpływ na sytuację w grupie B i na rozstawienie w losowaniu do eliminacji Mistrzostw Europy. Wcześniej, bo o 18.15 nasza piłkarska młodzieżówka U21 zagra z Włochami o awans do Mistrzostw Europy. Mimo 9 zwycięstw w 9 spotkaniach, biało-czerwoni ciągle nie są pewni występu na tej imprezie. Bezpośredni awans da wygrana, remis, a nawet przegrana jedną bramką. My liczymy jednak na wygraną.
6: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Po południu do 20 stopni w Szczecinie, ale pod wieczór już ochłodzenie. Na termometrach wieczorem zobaczycie 14, a w nocy około 9 stopni. O poranku przywita Was 8 na termometrach, ale już jutro pogoda w ciągu dnia oczywiście będzie się rozkręcać i na termometrach do 20 stopni we wtorek. I to będzie piękny, słoneczny wtorek bez opadów deszczu. Bardzo podobnie będzie. Będzie tak pięknie, jesiennie, słonecznie. Prawdziwa złota jesień.
6: W każdej chwili Max nadaje hit.
0: Oto jest dzień! Oto jest dzień, w którym powrócił on, Michał Siwek. Dzień dobry!
2: Dzień dobry. Po 3 tygodniach nieobecności chciałbym powiedzieć, ludzie, którzy o tej porze roku jadą na urlop, są niepoważni. Nie, no my, ludzie, którzy pracujemy każdego dnia, tworzymy PKB tego kraju. RMF Max!
0: Aha.
2: No.
0: Dobrze,
2: Michał
0: dobrze.
2: Siwek.
0: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Super się słyszeć w tym składzie, super, że z nami jesteście, a to już Temper City i Self-Aware.

0: To takie słowa zachęty i wzmocnienia na resztę tego poniedziałku. Daj, daj, let's go. Dalej, dalej, let's go.
1: Dalej, dalej, let's
0: tak
1: go.
0: Tak śpiewają chyba tam.
1: Tego się będziemy dzisiaj trzymać. Shakira i Burna Boy za nami. 10 minut po trzeciej w RMF Max. A dokładnie 444 lata temu, tak przeczytałam w internecie dzisiaj, ludzie postanowili pominąć 10 dni w kalendarzu. Po to, żeby skorygować kalendarz, bo im się trochę rozregulował. No i po prostu wycięte 10 dni.
0: W sensie wzięli 10 dni i jakby pominęli po prostu.
1: Tak.
0: To mi się klei, bo to chyba było jak byłem na studiach. Wtedy tak miałem, że poszedłem do kumpla i zobudziłem się jakoś właśnie 10 dni później. Nie wiedziałem, co się z nimi stało.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Daigo i Take Me Back w RMF Max. Oni patrzą w przeszłość, a ja się zastanawiam, w sumie 13 minut to chyba jest wystarczająco, nie? Żeby wysłać SMS-a.
1: To zależy właśnie jakiego, wiesz, bo to jest różnie.
0: Różnie to jest.
1: Takiego SMS-a na przykład, jak ktoś do mnie napisze i zapyta mnie, czy gdzieś przyjdę, to jest za mało czasu, żeby napisać takiego SMS-a. To
0: rozumiem.
1: 48 godzin zazwyczaj jest tak akurat, żebym odpisał na takiego SMS-a. Ale
0: jakbyś,
1: żeby wysłać SMS-a, który da wam wejście do złotej kumulacji, no to jak najbardziej.
0: To trzeba szybciutko. I to też długo nie trwa, jak się wpisuje hasło MAX, pod 7467 się wysyła, za 4,92. To jest szybka akcja. Na rmfmax.pl też można
1: ale
0: wejść.
1: Ale to jakby doprecyzujmy, że macie tylko te 13 minut. Więcej
0: tak.
1: Już nie macie dzisiaj, żeby wejść do gry.
0: Więcej nie będzie, bo Paweł Jawor i Paulina Sawicka za chwilę do kogoś będą dzwonić. Więc to jest naprawdę ostatni moment. My mamy dobre serduszka, dlatego my mówimy teraz, że to jest ostatni moment, żeby wejść do gry o 1 000 000 złotych. Max na 7467. Ślij teraz.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ale serducho chodzi, takie emocje. I to nie mówię o meczu Polska-Bośnia, to jeszcze przed nami. To finał z sejfami Złota Kumulacja. No i właśnie, kręcimy już numer, dzwonimy w sprawie sejfów. Dzwonimy w sprawie może miliona złotych, bo w jednym z sejfów jest ten milion.
2: Jestem ciekawa, gdzie teraz jesteście, bo być może zrobicie zakupy. Może skończyliście właśnie swoją zmianę w pracy, wracacie i ten telefon dzwoni i dzwoni. Gorzej jak jest wyciszony, mam nadzieję, że będziecie. Halo, dzień dobry, Paulina Sawicka, Paweł Jawor, dzwonimy w sprawie sejfów i dużych pieniędzy. Jak masz na imię?
3: Dzień dobry bardzo.
1: Dzień dobry. To jak masz na imię?
3: Konrad,
1: super, to ustaliśmy.
2: To moja druga połówka tak się na mnie nie cieszy, jak Konrad się na mnie dzisiaj ucieszył przez telefon. Konrad, najpierw formalności. Sejfy od 1 do 30, jaki numer wybierasz?
3: 21.
2: A to jest jakaś specjalna liczba dla ciebie? Jakaś szczęśliwa?
3: Jakby to powiedzieć, od urodzenia kojarzy mi się cały czas numer domu 21, numer w dzienniku 21.
2: Czyli to może być po prostu przeznaczenie. Konrad, jeszcze tak krótko, co robisz i skąd jesteś?
3: Jestem teraz w domu na zwolnieniu lekarskim. Skąd jestem? Teraz jestem w miejscowości Montfita obok Łomży.
1: Okej. To jest, rozumiem, informacja też dla ZUS-u, tak? Że jesteś na L4 w domu.
2: Że nie muszą sprawdzać, że jesteś.
1: Tak, już masz dowód taki, że...
2: To musisz jeszcze zakaszleć, żeby dowieść, że jesteś chory.
1: Dobrze, ale tak już przechodząc do takich spraw, które mogą ci podnieść gorączkę. No to dzisiaj w sejfach minimum 5000 zł, a maksymalnie 1 000 000 zł. My byśmy bardzo chcieli, żebyś to właśnie ty trafił ten 1 000 000 zł, żeby każdy w ogóle ze słuchaczy trafił 1 000 000 zł. Nie wiemy, co jest w twoim sejfie, ale chcielibyśmy od ciebie odkupić. I teraz kładziemy na stół 8000 zł. Co ty na to, za twój sejf?
3: Wiecie, to jest dla mnie zaskoczenie straszne i powiedziałem, że jeśli już zadzwonicie do mnie, zostanę przy sejfie.
2: Ale ja będę jeszcze próbować. Ja jeszcze mam tysiaka w kieszeni i w takim razie proponuję 9 000 zł. Konrad, przypominamy, że minimum to jest 5 000. Ty możesz mieć 9 000 zł właśnie teraz. Wiesz, no nie stresujesz się, nie czekasz, po prostu masz kasę w ręku. Co ty na to?
3: Zostaję przy sejfie.
2: To jakieś działa trzeba wytoczyć.
1: Co?
2: Jakąś... Wyciągnij coś z kieszeni.
1: Jakiś paracetamol, ibuprofen, tak?
3: Wybrałem Greenpack, także.
1: Dobra. Słuchaj. Czyli jesteś pełen świadomości, pełen zmysłów.
3: Tak.
1: Proponujemy ci za twój safe. Mamy coś tam jeszcze?
2: Co byś w ogóle chciał? Jakie jest twoje marzenie? Być może, nie wiem, jakieś wakacje?
3: Wykończyć dom. Jestem w trakcie budowy.
2: No dobra, to ja mam taką ostateczną propozycję jeszcze. 10 000 zł. Dobra, nie, stop. 11 000 zł to jest moje ostatnie zdanie na wykończenie domu. Myślę, że to jest fajna kasa. Sejf czy pieniądze, Konrad? Zegar ucieka, wybieraj.
3: Sejf.
1: Sejf, ostatecznie, no dobra. Otwieramy sejf w takim razie. No i w twoim sejfie jest...
2: 7 000 zł, brawo!
1: Będziesz miał na kolejną wizytę w aptece na pewno. Tam się dużo pieniędzy zostawia, jak się jest przeziębiony.
2: Konrad spod Łomży. Brawo! I właśnie tak rozpoczęliśmy tydzień w Złotej Kumulacji. Uwaga, milion nadal w grze. A jak zagrać? Szczegóły już za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Konrad na L4, a jednak zarobił 7 000 zł dzisiaj w Złotej Kumulacji.
4: I 100% tej kwoty absolutnie do niego leci, to nie jest w żaden sposób okrojone, nikt podatków od tego... nie, chyba jednak coś tam jest, ale no, nie wnikajmy w to. Słuchajcie,
2: jutro milion, to jest ważna opcja, słuchajcie, 1 000 000 zł do zgarnięcia.
4: 7467. To numer, pod który wysyłacie SMS za 4,99, 92 z VAT.
0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny. 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
6: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Twoje auto potrzebuje nowego stylu? W Car Rack zadbamy o twój pojazd od detailingu i ochrony lakieru po oklejanie i zabezpieczenie antykorozyjne podwozia również w usłudze door to door. Car Rack Szczecin 117 www.carrack.pl.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: I po reklamie.

Po południu do 20 stopni w Szczecinie, ale pod wieczór już ochłodzenie. Na termometrach wieczorem zobaczycie 14, a w nocy około 9 stopni. O poranku przywita Was 8 na termometrach, ale już jutro pogoda w ciągu dnia oczywiście będzie się rozkręcać i na termometrach do 20 stopni we wtorek. I to będzie piękny, słoneczny wtorek bez opadów deszczu. Bardzo podobnie będzie tak pięknie, jesiennie, słonecznie. Prawdziwa złota jesień.

0: czujesz ten funk, Michał?
1: Ja czuję ten funk.
0: Czujesz go?
1: Ja nie wiem, czy ja czuję ten sam, co ty, ale jakiś czuję.
0: No a jaki? Przecież to samo słyszysz. No przecież to jest Sexy Magic w RMF Max.
1: To jest, to ten sam.
0: To jest ten sam.
1: Słuchajcie, czując funk, jednocześnie zapraszamy do Japonii 17-latek stamtąd, ale web. Zbudował taki model AI, który diagnozuje ADHD, robiąc tylko skan siatkówki.
0: Skan siatkówki?
1: Skan siatkówki.
0: To słuchaj, to jest problem, bo skan siatkówki w Polsce to zawsze wychodzi tak samo.
2: Jesteśmy mistrzami świata!
1: No wieczorem będzie jeszcze skan piłki nożnej i może nie wyjść tak dobrze. Polska-Bośnia dziś wieczorem, jeszcze o tym będziemy dziś mówić. Reklama.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
8: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
7: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
8: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
7: Swanson?
8: Mądra suplementacja już od 57 lat.
7: Przekonuje mnie to.
9: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
18: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
18: A no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
21: Media Expert, taniej masz.
22: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
6: Szesnasta, to jest popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska. Minister energii ogłosił maksymalne stawki, które będą jutro obowiązywały na stacjach. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 79 groszy. To o 6 groszy więcej niż dziś. Tanieje diesel o 6 groszy. Jutro maksymalna stawka to 7 zł i 82 groszy, co mogą przynieść kolejne dni.
7: Ostatnia aktualizacja cenników w rafineriach Orlenu wskazywałaby, że rozpoczyna się trend spadkowy. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy w hurcie potaniały, między innymi dlatego, że do przerobu trafia już nieco tańsza ropa niż w poprzednich tygodniach. Na niekorzyść dalszych obniżek działa drogi dolar. To w amerykańskiej walucie rozliczana jest ropa.
6: Tłumaczył Igor Skrzypek.
5: Słuchacie RMF Max Szczecin.
6: Rywalizacja wśród dorosłych odbędzie się na 5-kilometrowej trasie, ale pobiegną także młodsi. Dla nich przygotowano krótsze dystanse. Przed nami bieg Świętego Mikołaja.
8: Zachęcamy do zapisów na stronie Maratończyk Pomiar Czasu. Jeśli zostaną wolne miejsca, to będzie można zapisać się także w dniu biegu. Za to biegi dla dzieci, zapisy na biegi dla dzieci będą bezpośrednio przed wydarzeniem, czyli 18 października na terenie Psiej Polany. Liczymy na jeszcze większą frekwencję niż w zeszłym roku, choć i w zeszłym roku byliśmy bardzo mile zaskoczeni, bo pobiegło z nami bardzo dużo ludzi i dorosłych, i bardzo dużo dzieci. Była ogromna frekwencja na festynie, także mam nadzieję, że w tym roku będzie nas jeszcze więcej.
6: Opowiada Laura Huchla, lekarz z kliniki hematoonkologii dziecięcej szpitala przy Unii Lubelskiej. W systemie znajdują się dane dotyczące strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej SPP. Więcej o nowości w Szczecinie, czyli S-strefie, mówi Dariusz Sadowski, rzecznik prasowy spółki NIOL.
9: Uzyskamy informację o tym, że na przykład żadnych zawiadomień nie ma, albo uzyskamy informację o tym, że jakieś zawiadomienia

0: Gliwa. Trwa budowa ciągu spacerowego przez zielone zakątki Żelechowe i pomiędzy ulicami Widuchowską a Paproci. Zadanie stanowi część zwycięskiego projektu ze szczecińskiego budżetu obywatelskiego.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
0: Fajna popołudniowa kawa na jasnych błoniach poleca się, czemu nie? Dzisiaj mamy piękną złotą jesień w Szczecinie. Sporo słońca od samego rana z temperaturą do 20 stopni, a pod wieczór temperatura już spadnie do 12 kresek. W nocy 10 na termometrach, a o poranku na termometrach zobaczycie 9. Te poranki są już nieco chłodniejsze, więc warto wtedy trochę cieplej się ubierać, ale już jutro w ciągu dnia znowu sporo słońca i do 20 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
3: Sprzedawcy sklepowi i kasjerzy. Wiesz, że to jest najpopularniejszy zawód w Polsce?
4: Naprawdę?
3: Tak, 747 tysięcy osób wykonuje ten zawód. Więc pozdrawiamy serdecznie.
4: Pozdrawiamy i dziękujemy, bo gdyby nie wy, to nie miałabym dzisiaj swojego batonika, a to ważna rzecz.
3: Więc również dziękujemy jednocześnie i zaraz zapraszamy do zabawy zawodówka, gdzie będziemy zgadywać zawody, które wykonują słuchacze RMF Max. Michał Siwek.
4: Justyna Borycka, a to już Post Malone i Sunflower.

0: Zalia tak przyjemnie w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Jakbym miał zgadnąć, jaki zawód wykonuje Zalia, to strzelałbym w piosenkarkę.
0: Tak byś strzelał.
2: Tak bym strzelił.
0: W ogóle nie masz takiej wiedzy oczywiście.
2: Pewności nie ma nigdy.
0: Pewności nie ma nigdy. No właśnie, jaki macie zawód? O to będziemy was pytać. To jest zabawa zawodówka. Napiszcie teraz na Messengerze RMF Max. Za co lubicie swoją pracę? Takie było pytanie, nie?
2: No, tak. No właśnie, no bo nie możecie napisać, jaki jest ten zawód. Nasze zadanie mojej Justyny będzie takie, żeby dowiedzieć się tego od was dopiero. Musimy zgadnąć, jaki jest wasz zawód, a wy napiszcie nam wcześniej Messengerem RMF Max, za co tę swoją robotę kochacie.
0: Bausa i Magnetic tymczasem gra już w RMF Max, a my czekamy na wasze wiadomości na Messengerze. Dajcie znać, tutaj te wiadomości już spływają z tego, co widzę.
2: Tak, tak, czekamy, wy piszecie, za co robotę kochacie, bo za coś na pewno, nawet tą, do której chodzi się czasem z mniejszym niż większym uśmiechem, za coś się jednak kocha i to właśnie piszecie do nas na Messenger RMF Max.

0: Muzyczny kosmos, Neptunika i What If w RMF Max. I muzyczny, no nie, jednak nie muzyczny, ale kosmos w warszawskim metrze. Tamtędy poruszała się ostatnio i uwaga, ja powiem poważnie, no. Żyrafa.
1: Jak żyrafa? Żyrafa? Jak się zmieściła żyrafa do metra?
0: To była mała żyrafa. To była mini żyrafa tak zwana. Żyrafka.
1: Żyrafka.
0: Żyrafiątko.
1: Aha.
0: Nie no, tak naprawdę to się okazało, że to był pudel, tylko wystylizowany i pofarbowany w żyrafie łaty.
1: Słuchaj, to na pewno był millennials ten pudel. Jemu rodzice też na pewno mówili, że może być kim chce po prostu.
0: Tak,
1: wiesz?
0: Tak, tak.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
1: Za mnie.
5: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy.

Z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Hey, this is Kygo.
4: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: klasyczek od Bruno Marsa w RMF Max. Tuż przed zabawą zawodówka. W zabawie zawodówka dzisiaj z nami jest Arek. Arek zawodowiec, którego zawodu jednak jeszcze nie znamy i dopóki nie rozpoczniemy zabawy, to się tego zawodu od ciebie dowiadywać nie chcemy. Za to chcemy się dowiedzieć na przykład, jak się masz, Arek, dzisiaj.
1: No, dzisiaj mam się dobrze, bardzo dobrze nawet bym powiedział.
2: Dobra, Arek, bo napisałeś nam, że kochasz swoją robotę za to, że nie znudziła się od 25 lat. Za to, że możesz czasem zrobić coś tak, jak ci się podoba i nie musisz słuchać tych na górze, że nikt cię nie słyszy, a ty słyszysz wszystkich i nikt cię nie widzi, a ty widzisz wszystkich. Strasznie nas to zaintrygowało, to będzie trudne zadanie chyba, co?
1: No, myślę, że może nie aż tak trudne, ale...
0: Arek, czy ty uświadomiłeś sobie, że jesteś Bogiem? Bo to brzmi trochę, jakbyś był.
1: No może troszeczkę, może jestem.
0: Nikt nie widzi ciebie, ty widzisz wszystkich.
2: Dobra, słuchaj, Arek, to nie ma co tutaj dużo gadać, trzeba zgadywać, więc teraz prosimy też słuchaczy RMF Max, żebyście pisali nam na Messengerze swoje propozycje, co Arek robi z zawodu, a ja już odpalam stoper.
0: Ile my tego czasu mamy?
2: 45 sekund, nie ma za dużo.
0: Tak mało.
2: Dobra, czas, start. Arek, czy to jest jednoosobowa działalność, czy ty w jakiejś firmie pracujesz?
1: No, w firmie więcej osób pracuje, to nie jest jednoosobowa działalność.
0: Dobrze, Arek, czy jest potrzebne wykształcenie do tej pracy? Wyższe?
1: Wyższe nie, ale byłoby potrzebne na pewno doświadczenie.
2: Okay. Pojawiły się propozycje na Messengerze, że jesteś może operatorem monitoringu?
1: Nie, niestety nie.
2: Okej. A ochroniarzem?
1: Też nie.
0: Okej, ale czy coś ma to wspólnego z kamerami, obserwowaniem?
1: Nie, absolutnie.
2: Okej, czyli nie. A czy na przykład na dźwigu pracujesz?
1: Nie pracuję na dźwigu.
0: Czy zarządzasz jakąś grupą ludzi?
1: Tak, oczywiście.
2: Obsługa kina też się pojawiła? Ajajaj, nie udało nam się zgadnąć, słuchaj. Ale teraz tak naprawdę do ciebie, słuchaj, Arek, należy decyzja. Czy nam chcesz powiedzieć, kim jesteś, czy nie? Czy będziemy tutaj kisnąć z ciekawości?
1: No, jestem kucharzem.
0: Kucharzem jesteś?
2: Kucharzem! To czekaj,
0: ale jakim cudem ty widzisz wszystkich?
1: No, widzicie, no, kucharzem.
2: To jest taka otwarta kuchnia?
1: Nie, właśnie zamknięta. Dlatego ja was wszystkich widzę, a wy mnie nie widzicie.
2: Aha.
1: I tak samo nie słyszycie, a ja was słyszę. Więc...
2: No dobra, uznajemy to w takim razie, Arek.
1: I tak dalej.
2: Aha.
0: No dobra, Arek, co mam zrobić na kolację, bo nie wiem.
1: Szczerze mówiąc, to nie mam pomysłu, naprawdę.
0: No wiesz co, taki kucharz z ciebie.
1: Emocje teraz. No, co można zrobić na kolację? Zrób sałatkę. No, coś na lekko na wieczór, żeby brzuszek nie bolał.
2: Nie, takich rad to nie chcemy. Coś niezdrowego ma być.
0: Nie, czekaj, ja zrobię. To ty nie rób, Boryna, jak nie chcesz, ja zrobię.
2: Dzięki, Arek.
3: RMF Max.

0: No i fajnie, pogadaliśmy sobie z Arkiem jeszcze w RMF Max. Two Colors i Primadonna to już za nami, a my za chwilę się szykujemy na prognozę pogody i słuchajcie, no niestety ta jesień przyjdzie, ta deszczowa.
1: Ona nadchodzi?
0: Mm-hmm,
1: a tak kiedy mówią. Dokładnie? Powiedz mi.
0: No podobno w przyszłym tygodniu już, chociaż liczę na to, że weekend jeszcze będzie ładny.
1: Zatem
0: chciałabym.
1: Tej złotej polskiej jesieni jeszcze sobie napchajcie do kieszeni, póki ona jest, cieszmy się nią, a na prognozę pogody zapraszamy zaraz w RMF Max.
2: Max. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
4: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Fajna popołudniowa kawa na jasnych błoniach poleca się, czemu nie? Dzisiaj mamy piękną złotą jesień w Szczecinie. Sporo słońca od samego rana z temperaturą do 20 stopni, a pod wieczór temperatura już spadnie do 12 kresek. W nocy 10 na termometrach, a o poranku na termometrach zobaczycie 9. Te poranki są już nieco chłodniejsze, więc warto wtedy trochę cieplej się ubierać, ale już jutro w ciągu dnia znowu sporo słońca i do 20 stopni.

0: i zaraz łupnie. Will.i.am, this is love w RMF Max. My tak was podkręcamy jeszcze trochę w ten poniedziałek, bo trochę energii się pewnie jeszcze przyda o tej porze, a za 4 minuty będzie 17.
1: A niektórzy pójdą dziś później spać, bo jeszcze do obejrzenia mecz Bośnia-Polska w piłkę nożną, a tu sił wiele trzeba, żeby piłkę nożną w Polsce oglądać. Aha. Ale zostawmy to na razie, bo tym się jeszcze dzisiaj zajmiemy. O plaży w Mielnie chciałbym, bo zrobiła się podobno fioletowa.
0: Aż się boję zapytać od czego, no?
1: Nie, to od takiego nagromadzenia minerałów z grupy krzemianów. To nic niebezpiecznego, ale można pójść zobaczyć, pięknie to wygląda.
0: Pięknie, czyli złota polska jesień, ale fioletowa tym razem.
1: No, czemu nie?
2: Od świtu do świtu. RMF Max. Reklama. Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło. We were on a break! Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy. Bazinga! A teraz kończymy 20 lat. Why, God, why? Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20. Crazy. Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Szczecin Enea Arena 13 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank. Let's go!
8: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Siedemnasta, a to jest Flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska, witajcie ponownie. Szczepan Twardoch zdobył Nikę, zapowieść Nul o wojnie w Ukrainie. To także książka o życiu, utracie i umieraniu, mówi autor. To moja najważniejsza książka, ona nie ma tezy, o nic nie walczy. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura. Podkreślał pisarz na gali Nikę w Warszawie.
2: Zawsze pisałem powieści, które były w jakimś wymiarze historyczne, a historia po prostu nas dogoniła teraz. Mircea Eliade pisał, że historia zaczyna się od wspólnie przeżytej katastrofy. I to jest właśnie ona.
1: Nul opublikowało w ubiegłym roku wydawnictwo Marginesy.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: Kierowca miejskiego autobusu ze Szczecina stanie przed sądem.
3: Pokrzywdzonym jest starszy pan, który poruszał się o kuli i wychodząc z autobusu trzymał się poręczy na drzwiach. Kierowca tego nie zauważył, zamknął drzwi i ruszył. Ręka seniora została przytrzaśnięta, przez co był on ciągnięty przez autobus, który dodatkowo najechał mu na lewą nogę. Starszy pan z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. 49-letni kierowca był trzeźwy, przyznał się do winy i wyraził żal. Mimo tego za spowodowanie wypadku i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pasażera grozi mu od pół roku do nawet 8 lat więzienia.
1: Ustalił Dawid Siwek. Wracamy do tematu SBO. Wkrótce rozpocznie się głosowanie.
4: Było to 272 propozycje zadań na liście dogłosowanej, zatwierdzonej przez pana prezydenta. Znalazło się 153 projekty, 23 projekty ogólnomiejskie i 130 projektów lokalnych. Rozpoczniemy głosowanie 19 października punktualnie o godzinie 12 w systemie informatycznym udostępnionym na stronie internetowej sbo.szczecin.eu. Będziemy głosować do 19 listopada do godziny 15:30.
1: Mówi Jakub Baranowski, kierownik Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta. Budowa pierwszego etapu obwodnicy Polic przebiega zgodnie z harmonogramem. Prace obejmują prawie 5-kilometrowy odcinek od ulicy Tanowskiej przez Siedlice do Przęsocina. Aktualnie powstają nasypy, odwodnienia oraz elementy infrastruktury. Prowadzone są także przygotowania do budowy rond. Zakończenie pierwszego etapu planowane jest na koniec 2028 roku. A na koniec fajny projekt i bociany, które fotografują. Zdjęcia pokazują świat widziany oczami ptaków, w tym krajobrazy, miejsca odpoczynku, inne bociany oraz infrastrukturę stworzoną przez człowieka.
5: Kolejny moduł, który dodaliśmy, to jest ankieta, która daje możliwość ocenienia subiektywnego. Podkreślam, jak ktoś się czuje naukowcem, to może subiektywnie naukowo, jak ktoś się po prostu czuje fotografem, to może subiektywnie jako fotograf ocenić gwiazdkami od 1 do 5 estetykę zdjęcia. To każdy robi dowolnie, tak jak uważa i jak czuje.
1: Dodał profesor Łukasz Jankowiak z Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
1: Po południu na termometrach jeszcze do 20 stopni, ale pod wieczór temperatura już spadnie do 12 kresek. Noce już nieco chłodniejsze na termometrach w Szczecinie. Zobaczymy 9 stopni. Poranki też już są nieco chłodniejsze. O poranku już jutro 8 stopni na termometrach, więc warto trochę cieplej z rana się ubierać. No ale później to już możemy porozbierać te warstwy, bo będzie ciepło jutro do 20 stopni i ma być dużo słońca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
7: Hity na maksa.
8: Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. Znasz takie przysłowie?
9: Teraz już tak. Kącik poezji w RMF Max w kanale nadawczym uważam za otwarty. Po 17.
8: Jest takie. I zrobili artykuł cały i sprawdzili. Co mówią eksperci? Czy rzeczywiście będzie mroźna zima? I eksperci mówią...
9: Jeszcze nie wiadomo.
8: Jeszcze nie wiadomo, dokładnie.
9: Wiedziałam. Marlon Hofstadt teraz w głośnikach, a tutaj kanał nadawczy Siwy Gyborycka. Cześć.

0: minęli w RMF Max. 11 minut po 17, tutaj kanał nadawczy. A ty wiesz, Michał, że już niedługo i w nocy będzie bruz?
1: Jakbyś mi tak powiedziała, to ja bym ci powiedział, że...
2: To chyba żarcik.
1: Słuchajcie, Jan Urban, to są jego słowa, to jest jego głos. Na konferencji prasowej nasz selekcjoner na jedno z pytań odpowiedział właśnie w ten sposób. Uważam, że to piękny sposób odpowiadania na pytania.
2: To chyba żarcik.
0: I bardzo byśmy chcieli, żeby ten żarcik, ten dźwięk jeszcze zabrzmiał dzisiaj wielokrotnie w RMF Max, więc tutaj pytanie do was.
1: Co dla was jest żarcikiem, kochani?
2: To chyba żarcik.
0: Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max. Czekamy na wiadomości.
1: A wiesz, że Mrozu z Kacperczykiem nigdy nie nagrają razem piosenki?
0: Nigdy nie nagrają razem piosenki?
2: To chyba żarcik.
1: No to żarcik, bo jest piosenka Mroza i Kacperczyków. Wszystko, czego chciałem. W RMF Max jest 17.12, a wy bądźcie z nami w RMF Max i nagrywajcie nam głosówki na Messenger, co dla was jest żarcikiem.

0: Fastboy i Music Sounds w RMF Max. Bardzo przyjemnie to brzmi o tej porze, 22 minuty już po 17.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: A my tymczasem chcielibyśmy zapytać was, co waszym zdaniem jest żarcikiem.
0: Mamy pierwsze propozycje, uwaga.
3: Gdy dziewczyna prosi mnie o odkurzenie mieszkania.
4: To chyba żarcik.
2: Pan Jan Urban, nasz selekcjoner kadry, w taki sposób odpowiedział na pytanie na konferencji. Zakochaliśmy się w tym. Ja uważam,
0: że to
2: powinno wejść do współczesnego języka polskiego.
0: Tak, lecimy dalej.
3: Gdy dziewczyna prosi mnie o odkurzenie mieszkania.
0: O, to było to samo, to poczekaj.
4: Dla mnie żarcikiem jest historia z wczoraj.
0: To nie ten żarcik. To ten żarcik miał być.
5: Jak to jutro dopiero wtorek?
4: To chyba żarcik.
2: No to chyba żarcik.
0: To chyba żarcik. Grajcie jeszcze, znaczy nagrywajcie jeszcze głosówki na Messengerze RMF Max. Co jest dla was żarcikiem? Dajcie znać, bo fajnie by było, jakby pan Jan Urban jeszcze się u nas pojawił dzisiaj, nie?
2: A ja jestem bardzo ciekawy tej historii z wczoraj. Zaraz sobie posłuchamy jej w całości.
6: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi Porta wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
10: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
9: Nie żartuj, tylko odłóż ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo zamiast szukać w necie.
10: Niezależnie od twoich potrzeb odwiedź salon drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów, Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do twojego domu.
9: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamkną. No.
11: Co robisz w weekend?
12: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
11: Grubo.
10: Idealne drzwi do twojego domu.
9: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamkną.
11: Co robisz w weekend?
12: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.

0: Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Lubzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie.
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: I po reklamie.

0: Girl i na zakupy w poniedziałek to się może wydarzyć, bo jak lodówka pusta po weekendzie, to trzeba jeszcze coś nadrobić przed meczem dzisiejszym na pewno. A mikrofon sobie włącz. O,
1: ale
0: dzień dobry.
1: Chciałem powiedzieć, że my już nigdy nie zagramy tej piosenki.
2: To jest moja wykłada?
0: Przepraszam, nie, co miałam puścić.
3: To chyba żarcik.
0: To miało puścić. Boryna, ale ci zepsułam żart.
1: Strasznie mi zepsułaś twój dobór przycisków, które wybierasz do wciśnięcia. To jest chyba żarcik.
0: To jest poniedziałek w pracy po prostu, słuchajcie, no. A co u was jest z żarcikiem?
2: To jest moja wykłada?
3: To chyba żarcik.
0: Tak, to już mieliśmy, ale dla formalności musiało się jej stać zadość.
4: Codziennie rano, kiedy przeliczam dzieciaki w mojej grupie przedszkolnej i dochodzę do momentu 23, 24 i 25, to nie pozostaje w mojej głowie nic innego, tylko stwierdzenie.
3: To chyba żarcik.
1: Można się tylko domyślać, że pani jest menedżerką biura.
5: To jest nowość RMF Max.

0: Tame Impala i Jenny to Dracula w RMF Max. Kanał nadawczy za 20 minut. Będzie 18.
1: Jakby do czegoś dążysz, czy tak po prostu wymieniasz fakty?
0: Ja dążę, ponieważ mam takie poczucie, że nawet jak jest dużo słońca i wszyscy tak cisną, idź na dwór i rób rzeczy i w ogóle ciesz się życiem. Aha. Jak chcesz poleżeć pod kocem po prostu w taki poniedziałek, jak gdzieś po pracy, to sobie poleż. Jakby nikt tego nie sprawdza. Jest jesień, można.
1: Nie sprawdzimy tego. Obiecujemy wam, że my tego nie sprawdzimy.

po południu na termometrach jeszcze do 20 stopni, ale pod wieczór temperatura już spadnie do 12 kresek. Noce już nieco chłodniejsze, na termometrach w Szczecinie zobaczymy 9 stopni. Poranki też już są nieco chłodniejsze. O poranku już jutro 8 stopni na termometrach, więc warto trochę cieplej z rana się ubierać, no ale później to już możemy porozbierać te warstwy, bo będzie ciepło jutro do 20 stopni i ma być dużo słońca.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Faithless i Bibi Rexa w RMF Max. Dobrze łupią w poniedziałek. Przetrwaliśmy poniedziałek w pracy, Michałku, po twoim urlopie. Zobacz.
1: My przetrwaliśmy, a polscy piłkarze jeszcze muszą przetrwać mecz w Bośni i Hercegowinie. My też musimy przetrwać ten mecz, więc spotykamy się jutro w formie nieznanej.
0: Nie wiadomo jeszcze, w jakich będziemy nastrojach. Mamy nadzieję, że dobrych. Tymczasem zostańcie z RMF Max, za chwilę Graba, a my się słyszymy jutro. Siwek i Borycka, cześć.
1: Pa.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Twoje auto potrzebuje nowego stylu? W Car Rack zadbamy o twój pojazd od detailingu i ochrony lakieru, po oklejanie i zabezpieczenie antykorozyjne podwozia, również w usłudze door-to-door. Car Rack, Szczecin 117, www.carrack.pl. Let's go!
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: I po reklamie.

0: Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
1: Słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin. Monika Kołutowska. Witajcie ponownie. Przed nami najważniejszy etap szczecińskiego budżetu obywatelskiego na 2027 rok.
2: Bardzo ważny moment, jeżeli chodzi o szczeciński budżet obywatelski. Zakończyliśmy weryfikację merytoryczną i formalną projektów i możemy dzisiaj ogłosić już kolejny etap naszego budżetu obywatelskiego, ten najważniejszy tak naprawdę, bo to właśnie teraz mieszkańcy naszego miasta będą decydowali, na co wydamy 22,5 miliona złotych. Głosowanie odbędzie się od 19 października do 19 listopada, czyli przez cały miesiąc nasi mieszkańcy będą mieli możliwość decydować, na co wydamy tak naprawdę pieniądze z budżetu Szczecina.
1: Dodał wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski. Za 2 tygodnie rozpocznie się głosowanie, które po raz pierwszy w historii potrwa aż miesiąc.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: Pobiegnij w Parku Kasprowicza i zamień kilometry w dobro. Zachęcają do tego organizatorzy charytatywnego biegu Świętego Mikołaja.
3: Jest to wyjątkowe wydarzenie, głównie dlatego, że skupione na naszych podopiecznych, czyli dzieciach mierzących się z chorobami hematologicznymi, w tym z chorobami onkologicznymi. Jest to bieg charytatywny, 5 kilometrów, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na nowoczesny sprzęt do naszej kliniki, który jeszcze ulepszy i przyspieszy diagnostykę chorób hematologicznych u dzieci. Razem z biegiem będzie festyn rodzinny, duże wydarzenie, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Mówiła dla RMF Max Laura Huchla. Krótko jeszcze szczecińskie inwestycje. Przychodnia rejonowa przy Alei Powstańców Wielkopolskich 66-68 w Szczecinie. Przechodzi kompleksową modernizację energetyczną. Prace obejmują ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Przyjaciele wody wracają do szczecińskich szkół i przedszkoli. Ruszyły już zapisy do drugiej edycji warsztatów dla dzieci, które organizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
4: Już w zeszłym roku mieliśmy spotkania z wieloma uczniami i przedszkolakami w naszym mieście, więc ogłaszamy bardzo oficjalnie, można do nas pisać, zgłaszać się na kolejną edycję naszego programu. Przedszkolaki klasy 1-3 to są te dzieci, którym opowiemy o tym, jaka jest droga wody od źródła do naszego kranu.
1: To zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat oraz uczniów zerówek i klas od 1 do 3, dodała rzeczniczka ZWIK Hanna Pieczyńska. I krótko trochę kultury w RMF Max. W Domu Kultury 13 Mus w Szczecinie otwarto eksperymentalny plac zabaw w galerii Tworzę się. Projekt powstał we współpracy z dziećmi podczas wernisażu i nawiązuje do domu artystów Joanny i Jana Kulmów w Strumianach. Największym hitem jest tunel pod łóżkiem inspirowany wierszem Kraina Nigdy nie wyspania Joanny Kulmowej. Zostańcie z nami, mamy dla Was bieżące lokalne newsy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
1: Kto ma w planach jakieś popołudniowe wyjścia, to podpowiadam, że wieczorem już nieco bardziej wieje, jest chłodniej, temperatura to około 13 stopni. No a jeśli chodzi o noc, to nocki też już są coraz chłodniejsze, od 9 do 10 stopni w nocy, a o poranku około 10 stopni. Jutro to ma być piękny, słoneczny dzień od samego rana, podobnie jak dzisiaj. Mamy piękną, złotą jesień w Szczecinie. Planujcie już aktywności na jutro, ma być do 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
6: Witajcie w poniedziałek w 18:00, Przemek Grybowski w RMF Max. Zaczynamy oficjalnie już tak powoli nasz wieczór od 20:00. Nowe wydanie listy Hobbent. Będą nowości, premiery tego tygodnia. Teraz numer, którego mam nadzieję posłuchamy razem, bo Alan Walker twierdzi, że to jest jego najlepsza produkcja ostatnich miesięcy. Alan Walker, Ava Max, Fate.

Historia pięknej Ofelii od Taylor Swift, która tydzień temu zabrała do domu kolejne statuetki MTV. Ma już tyle tych nagród, że chyba jej miejsca na półce niedługo zabraknie, ale przecież ona i Travis Kelce ostatnio kupili sobie nową posiadłość, nową wielką willę i tam jest piwnica. Na pewno gdzieś to wszystko się poupycha. Margaret ma trochę mniej nagród niż Taylor Swift, ale na liście Cobb też obecna jest coraz częściej. Oto jej nowość, którą polecam na jesień w RMF Max. Prima Ballerina.

tytuł. Do tego się bujamy. Nasza nowość ostatnich dni, Karol G, która czeka na jedynkę listy Hot Bands. I tak, być może niektórzy usłyszeli w tej produkcji pewien hit z przeszłości. No może Move Your Body, Niny Sky. No tak może trochę. Zostańcie z RMF Max, bo mam dla was mega bity. Wróci Imani w remiksie Don't Be So Shy. No i Kungs, do którego uwielbiamy tańczyć, będzie jego Galaxy.

Jeżeli powiem, że Zalia to chyba największa gwiazda wśród wokalistek tego roku, no ma na koncie takie sukcesy, to kto się ze mną zgodzi? Przed chwilą Zalia tylko kochaj mnie, czy wróci na jedynkę listy Hot Bands. My wracamy do nowości. Odwiedził nas ostatnio w RMF Max DJ Gromi, który nagrał kawałek I Know What You Want. Przyznał się, że chciał, żeby było pozytywnie, energetycznie, tak wiecie, trochę słońca na jesień, kiedy mamy go coraz mniej przez coraz krótsze dni. No to proszę bardzo, lecimy z nowością, posłuchajmy, jak to zrobił Gromi, I Know What You Want.

0: Whatever turns you on od Axwella ze Szwecji, którego zapraszamy do nas do Polski. Po co? No do lasu, na grzyby, bo u nas to można bezproblemowo sobie zbierać, a nie wszędzie w Europie tak można. A jeśli chodzi o grzyby, jest aktualizacja, jak zawsze jesienią o tej porze. No jest ich coraz mniej, już prawie nie ma, ale jeszcze tam trochę, jeszcze trochę można sobie pozbierać i dozbierać. Tylko czy będzie pogoda dobra na grzyby jutro? No sprawdzimy to za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Szczecin Enea Arena 13 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
7: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
8: doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie. Kto ma w planach jakieś popołudniowe wyjścia, to podpowiadam, że wieczorem już nieco bardziej wieje, jest chłodniej, temperatura to około 13 stopni. No a jeśli chodzi o noc, to nocki też już są coraz chłodniejsze, od 9 do 10 stopni w nocy, a o poranku około 10 stopni. Jutro to ma być piękny, słoneczny dzień od samego rana, podobnie jak dzisiaj. Mamy piękną, złotą jesień w Szczecinie. Planujcie już aktywności na jutro, ma być do 20 stopni.

0: trochę szybciej mija dzień, prawda? Silva Bumpa, jego On Tonight, no i już wkroczyliśmy w wieczór. Czy zdobędzie jedynkę w tym tygodniu na liście Hot Bands, to się okaże, ale czuję, że to jest możliwe. Głosujecie na rmfmax.pl, nowe wydanie dzisiaj od godziny 20, tak poniedziałkowo, a za kilka minut u mnie zaśpiewa Roxy. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być. RMF Max.
1: Poniedziałkowy wieczór w RMF Max Szczecin. Sprawdzamy, dokąd można wyskoczyć właśnie dzisiaj, jeżeli chodzi o propozycje rozrywkowe. No i na początek może kino? Tutaj już w piątek pojawiła się premiera pod tytułem Verity, coraz większy mrok. Thriller psychologiczny, ale też trochę romantyczny. Annie Hathaway, Dakota Johnson, Josh Harnett w rolach głównych, a w filmie główny bohater dostaje propozycję dokończenia serii popularnej pisarki Vanity Crawford. W domu Crawfordów jednak trafia na niepublikowany rękopis, w którym odsłaniają się coraz bardziej niepokojące sekrety rodziny. Wszystko zaczyna się mieszać. Co jest prawdą, co jest wymysłem autora? Zatem napięcie, obsesja, dużo tajemnic, no i taki klimat, który może powodować trochę grozy. Ten film obejrzycie dzisiaj w Multikinie, zarówno w Koszalinie, jak i w Słupsku od godziny 21. I jeszcze w kinach sieciowych w Szczecinie do obejrzenia także jedna z najdroższych produkcji w historii polskiego kina, czyli Lalka. Także dziś wieczorem. Reklama.
2: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października. Carrefour, w sumie najlepszy
4: jest. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Mega promocje w Abrameble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abrameble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest...

0: coś dla siebie.
1: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
2: Słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin, Monika Kołtowska. Ukrywała się przed policją, by nie trafić za kraty, ale ostatecznie i tak tam wylądowała. Więcej nasz reporter Dawid Siwek.
3: Jedną z osób poszukiwanych przez szczecińskich policjantów była 37-letnia kobieta. Wywiadowcy ustalili, gdzie może być oraz, co ważniejsze w tej historii, jakim samochodem jedzie. I właśnie kiedy zauważyli to auto, zatrzymali je do kontroli, no i zatrzymali też samą kierującą, która miała do odsiadki pół roku więzienia. Policjanci postanowili też przeszukać mieszkanie kobiety. Tam znaleźli ponad 200 gramów amfetaminy i 20 gramów marihuany. Dlatego zatrzymana usłyszała dodatkowe zarzuty, za które może znów zostać ukarana więzieniem.
4: Słuchacie RMF Max Szczecin.
2: Podczas ostatnich wzmożonych kontroli szczecińska policja zatrzymała 16 kierowców pod wpływem alkoholu. Szczecińscy policjanci kontrolowali kierowców podczas weekendu, sprawdzając prędkość, trzeźwość i uprawnienia. Najwięcej wykroczeń dotyczyło nadmiernej prędkości. Ujawniono prawie 240 przypadków, w tym 4 przekroczenia o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Zatrzymano kierowcę z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów oraz 6 osób bez ważnych uprawnień. W strefie wystaw czasowych można już oglądać ekspozycję Granice Nieba. Oto Lilienthal łączący Pomorze, poświęconą niemieckiemu pionierowi lotnictwa z Pomorza Przedniego. Zaglądamy do Morskiego Centrum Nauki.
5: Sam jego rozmiar robi ogromne wrażenie, bo skrzydła mają powierzchnię 14 m², a sama konstrukcja waży jedynie 20 kg, a nasz egzemplarz dodatkowo nie jest w całości pokryty materiałem, dlatego można dokładnie przyjrzeć się szkieletowi tej całej maszyny. Oprócz szybowca mamy również bardzo realistyczne popiersia braci Otto i Gustawa Lilienthalów oraz materiały fotograficzne, które prezentują ich pierwsze próby lotu i ich pierwsze konstrukcje.
2: Dodała Marta Krzywda z Morskiego Centrum Nauki. A już od kilku miesięcy trwa remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
6: Wszystkie przewidywania i wszystko, co archeolodzy przedstawiali wcześniej, się potwierdziło. Troszeczkę na początku nie chciałem w to wierzyć, że tak będzie, ale rzeczywiście wszystkie ich przewidywania się sprawdzają, szczególnie w wykopie kontrolnym, który rzeczywiście dokumentuje warstwa po warstwie całą historię i mam nadzieję, że w momencie dojścia do ostatniej warstwy będziemy mieli przekrój przez całą historię zamku od początku jakiejkolwiek aktywności ludzi tutaj w tym miejscu.
2: Na razie prace prowadzone są głównie pod ziemią, mówił autor projektu modernizacji dziedzińców Adam Borkowski. I na koniec krótko. Tradycyjna wiecha jest już nad budowanym nowym stadionem Arkonii Szczecin. To oznacza, że zakończono jeden z najważniejszych etapów inwestycji. Zostańcie z RMF Max. Mamy dla Was bieżące lokalne newsy.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
2: Jeśli właśnie musicie gdzieś wyjść, może musicie wyprowadzić swojego pupila, to warto zarzucić na siebie jakąś kurtkę. Momentami wieczorem jest już chłodniej, od 12 do 15 stopni, a w nocy temperatura spada już do 9. Jeśli chodzi o temperaturę o poranku, tutaj zobaczymy około 10 stopni, ale w ciągu dnia temperatura się rozkręci do 20 kresek. Jutro ma być piękny, słoneczny dzień, więc warto już jutro wybrać się na piękny jesienny spacer.
7: Dobry wieczór po 19:00, Przemek Grabowski, poniedziałkowo z Wami w RMF Max. Za 3 miesiące będziemy już w nowym roku, no to teraz już chyba można stwierdzić, że Somber to jeden z najważniejszych wokalistów tego 2026. Jeszcze nie miał tak przebojowego roku w karierze. Najlepsze przed nim, macie go teraz. Somber, My Body Isn't Ready.

Britpop z przeszłości można tak przerobić na wersję taneczną. Wszystko można przerobić. Zrobił to Ellie Oaks, do którego tańczymy, i Lavinia, śpiewająca w numerze Reasons. Czas na nowości z poczekalni listy Hot Bands, bo ja już się nie mogę doczekać kolejnego wydania od 20. Nowy hicior na horyzoncie i nowi wykonawcy, Gnarly i Major League DJs. Jeżeli wybieracie się może wieczorem na siłownię, to warto zabrać ten kawałek i dodać do playlisty. Wasted.

0: Bad Memories od Meduzy. A propos wspomnień, skoro za 3 miesiące będzie już 2027, to od 2019 za 3 miesiące będzie nas dzielić już 8 lat. Czyli można powiedzieć, że 8 lat temu było normalnie. No od tego 2019 do dzisiaj to się trochę pozmieniało, musicie przyznać. A Lady Gaga wciąż taka sama, świetnie śpiewa. Za chwilę Lady Gaga w RMF Max i jej Bad Romance.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Szczecinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
4: Marek.
5: Zuśka.
6: Hej, Shakira.
7: Hej, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
9: Szczecin 98,4 FM.

Muzyka klubowa to jego domena. Alan Walker, RMF Max i Dancing in Love bije rekordy koncertowe. Ja mam do was teraz rekord festiwalowy. Sezon oficjalnie w tym roku już, no można powiedzieć, się dobiegł końca, ale powoli startują informacje i wydarzenia na 2027. No i pobito rekord w Wielkiej Brytanii. Legendarny Glastonbury wyprzedał się, słuchajcie, w 42 minuty. W 42 minuty poszły wszystkie bilety na Glastonbury 2027, a wiadomo, że tam zawsze występują mega gwiazdy, największe, ale też mniejsze i gwiazdy przyszłości, i każdy chce tam być. Może macie takie marzenie? Jeżeli tak, to ogłoszono, że wiosną jeszcze będzie można się jakby co załapać, bo wystartuje odsprzedaż biletów wszystkich tych wejściówek, które zostaną zwrócone albo nieodebrane, czyli jest nadzieja. Teraz też rekordzista, no wiralowy rekordzista, internetowy rekordzista, MJ Deli w RMF Max nawija w Deli Supreme.

0: dodawał nam energii i o to chodzi, w szczególności jesienią, bo wiecie co? Muzyka może poprawiać dzień. Sprawdzili to w badaniu codziennych zachowań. Słuchanie muzyki należało do czynników najmocniej związanych z naszym lepszym nastrojem i mniejszym odczuwanym stresem. No to za chwilę numer, który też was odstresi. I to jak? Swedish House Mafia w kawałku Happiness is So Sad. Sprawdzimy też, co w pogodzie na jutro.
1: Reklama. Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy,

0: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
1: I po reklamie.
2: Magda!
3: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
4: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
5: Hey, I'm Ed Sheeran.
6: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Szczecin 98,4 FM.
9: Jeśli właśnie musicie gdzieś wyjść, może musicie wyprowadzić swojego pupila, to warto zarzucić na siebie jakąś kurtkę. Momentami wieczorem jest już chłodniej, od 12 do 15 stopni, a w nocy temperatura spada już do 9. Jeśli chodzi o temperaturę o poranku, tutaj zobaczymy około 10 stopni, ale w ciągu dnia temperatura się rozkręci do 20 kresek. Jutro ma być piękny, słoneczny dzień, więc warto już jutro wybrać się na piękny jesienny spacer.

0: Wielka, wielka szkoda, że ten numer wypada nam dzisiaj przy poniedziałku zestawienia listy Hot Bands. Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, ale spoko, są fajne nowości, są premiery. Jest to nowa piosenka Taylor Swift, wróci także Rose, Fred Again też. Zaczynamy dosłownie za kilka chwil, teraz sprawdzamy ciekawe wydarzenia.
1: Co rozrywkowo szykuje nam się w Szczecinie w ciągu tego tygodnia? No jest całkiem niezły plan, trzeba przyznać. Pomimo tego, że mamy jesień, to w klubach dzieje się całkiem przyjemnie. W klubie Hormon już w ten piątek pogra AGG, jeśli chodzi o taką muzyczną alternatywę. A do hali Odra będziecie mogli wybrać się na koncerty Ultimate Emo Party. Najpierw zagrają tam Cafe Trauma, potem Pretensje, a następnie szczecińskie Stany Pośrednie. W hali Odra także w sobotę będzie szansa na to, żeby przeżyć Salty Pleasure razem z Kinky Techno. Dwie sceny, na których usłyszycie Hard Techno w wykonaniu Szaranca oraz Speed Garage, Hard Bounce, Dance, Disco, House. I tutaj pograją Aska, Harness, Corny, Velox. Będzie całe wielkie towarzystwo. Do Tanzbaru możecie w tę sobotę wybrać się na dobre przejścia w wykonaniu Wojciechowskiego, a w klubie Afterego House'ówka, czyli impreza w mocnych rytmach z dobrym groove'em i muzyką stworzoną przede wszystkim do tańca. Pograją ją tym razem Lux, Chris Go Deep oraz Tom Secret.
2: Reklama.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
15: Za mnie.
16: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
17: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
16: Z PSB zawsze się da.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: Z tej strony Asia.
22: Tu Ola i Jarek.
23: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
24: Cześć, tu Oskar Cyms.
25: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max. Szczecin 98,4 FM. RMF Max.
0: Witajcie wieczorowo po 20:00, fajnie, że jesteście z RMF Max. Przemek Grybowski za sterami, startujemy pierwszą dziesiątkę listy Hot Bands. Najważniejsze numery po weekendzie. No i do tego ciekawe nowości, których nie zabraknie. Sprawdzajcie w poczekalni, czy są tam wasi ulubieni wykonawcy. RMF Max.pl. A zestawienie otwiera dzisiaj ekipa Tempe City.

0: rekordy u siebie, w domu.
1: Gdzie? W Niemczech oczywiście, ale u nas też jest lubiany, popularny topik. Kolejna nowość z ekipą Carte Blanche, Lucky Ones, a jego największy sukces to remix 9PM ATB. Pozwolił mu dotknąć swój klasyk. Przerobił to doskonale. Topik czeka na wasze wieczorne głosy. Oscar Sims też, chociaż chyba w szczególności fanek nie trzeba namawiać. Dzisiaj dziewiątka bez końca.

takie właśnie poprokowe hity w nowych aranżacjach. Offenbach przerabiają hit Stasaila. No i już ósemka przy poniedziałku Fotu The Flow. A ja mam do was nowość od Rose. To ta dziewczyna, która trafiła po castingu w Australii do ekipy Blackpink, a później przeniosła się do Korei Południowej. Miała wtedy 15 lat. Dzisiaj trochę większa i tak śpiewa Rose. Nowość w RMF Max New Trick.

0: trochę house'u, trochę popu, trochę takich latino klimatów, trochę K-popu też, a tutaj cała orkiestra gwiazd, Cariel, Paco Amoroso, Pink Panteres, Fred Again i oczywiście gość, który stworzył ten house'owy podkład, czyli Etienne de Crazy. Sexy Magic w zestawieniu najważniejszych hitów jesieni na liście Hot Bands, dzisiaj siódemka, a za chwilę Mata bardzo imprezowo na mikrofonie dla DJ-a Aicha. Ring My Bell już czeka. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
3: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Mam ochotę na safari.
9: Na safari to trochę daleko.
8: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
9: A ile można upolować?
8: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
9: No to w drogę.
10: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Dużo dobrego w Netto.
12: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za puszkę 500 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Dużo dobrego w Netto.
12: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za

0: reklamie.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Ja też dołączam, jestem Aneta.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: What's up, it's Sean Paul.
5: Siema, to Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Szczecin 98,4 FM.

0: Oto nasza pacjentka, pacjentka zero, Taylor Swift. Fani oglądają teledysk, bo tam są podobno jakieś ukryte znaczenia i znaki. Widzieliście coś? Bo ja to chyba jestem za słaby, niczego nie widziałem, ale fajnie się tego słucha i nie zgodzę się z niektórymi komentarzami, bo pojawiły się takie w sieci, na Instagramie, ludzie wrzucają memy, filmiki, że wszystkie piosenki Taylor Swift brzmią tak samo. Może niektóre rzeczywiście są podobne, ale wszystkie tak samo, no bez przesady. Halo, gdzie są fani Taylor Swift? Głosujemy na rmfmax.pl, a my otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj Niemcy z projektu Neptunika, energetycznie w numerze What If.
1: Numer 5.

Dużo świeżej nuty dzisiaj na liście Hot Bands. Armin van Buuren przed chwilą, jego Everlasting, a na miejscu czwartym mieliśmy nowość, słuchajcie, O co chodzi i Lolek już w zestawieniu Nienawidzę Warszawy. Wiem, że ich lubicie, wiem, że ich śledzicie i wiem, że chcielibyście postawić ich na miejscu pierwszym. No to może jutro, to byłaby chyba najszybsza jedynka tego roku. RMFmax.pl, tam głosujecie, otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj chłopaki z Fastboy w numerze Music Sounds.

0: Odkrywam dla Was nowe hity codziennie na liście Hot Bands i mam też nowego wykonawcę, który może wejść do zestawienia w tym tygodniu w swojej pierwszej produkcji. Back to Yours. Tak to leci i czeka na Wasze głosy. rmfmax.pl. Alone. Może jutro już wśród najlepszych. No teraz czas na najlepszych. Najważniejszy numer po poniedziałku. Na miejscu trzecim Fastboy w Music Sounds. Na drugim Zalia, Tylko Kochaj Mnie. A na miejsce pierwsze wracają nam Alan Walker, Ava Max. Jest moc. Fate.
1: RMF Max. One.
2: Numer jeden.

0: Alan Walker, Ava Max, najlepsi na liście Hot Bands dzisiaj. Zostańcie z nami, wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: W poniedziałkowy wieczór sprawdzamy, jakie oblicze rozrywkowe będzie przed nami miał Szczecin w tym tygodniu. No i może to być też oblicze koncertowe. Mela Kotaluk zagra swój koncert już w najbliższą sobotę i będzie to z okazji finału Festiwalu Młodych Talentów Nowa Energia 2026. W sobotę do Domu Kultury Słowianin na godzinę 19 można się szykować. Poza tym koncerty szykują się także w wykonaniu Ultimate Emo Party, to znaczy impreza, na której zagrają Kafe Trauma, Pretensje Szczecińskie, Stany Pośrednie. To w piątek w Hormonie. Na godzinę 19 można się wybierać, a potem od 23 szykowane jest tam afterparty. No i a propos party, no to w tym tygodniu w Afterego szykujcie się na house'ówkę z dobrym deepem, house'em, groove'em. Pograją tutaj Tom Secret, Chris Goes Deep czy Lux. A jeśli klubowo wolicie mocniejsze uderzenie, no to pamiętajcie, że już w tę sobotę w hali Odra Salty Pleasure i Kinky Techno, czyli dwie sceny, na których usłyszycie Warehouse, Techno i Speed Garage.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
7: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Kiciu,
9: a?
8: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: No i mamy jesień.
12: A ja mam dla ciebie cynk.
11: O, cynk. W sensie podpowiedź?
12: Tak, podpowiedź brzmi. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
11: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
12: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
11: Swanson?
12: Mądra suplementacja już od 57 lat.
11: To ma sens.
13: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
14: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
15: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
14: Z PSB zawsze się da.
16: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: I po reklamie.

Okej, będziemy oglądać gwiazdy, jak tylko nie będzie chmur. Gdzieś tam może za miastem. Stas od ekipy Vice. Witajcie wieczorowo po 21. Graba z wami za chwilę Swedish House Mafia, ale teraz jeszcze jeden talent. Dziewczyna, która świetnie śpiewa, bardzo dobrze tańczy. No już jako dziecko przecież uczęszczała do szkoły baletowej. Balet to była jej pierwsza miłość. Muzyka przeszła gdzieś później. To Adela ze Słowacji. Coraz bardziej popularna także u nas. Tak śpiewa w nowości Ain't in LA.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Odświeżamy pamięć. Kojarzycie jeszcze tę dziewczynę? To Velvet w niezapomnianym Fix Me w RMF Max. No ja ostatnio odświeżyłem sobie kontakty w telefonie. Chciałem sprawdzić, czy mam tam jakichś milionerów może zapisanych w kontaktach. No nie przydarzyło mi się jeszcze, ale może słucha nas jakiś przyszły milioner albo milionerka. Bo przecież w RMF Max jest nowa zabawa i mamy milion do wzięcia. Szczegóły na rmfmax.pl. A u mnie warci więcej niż milion. Tame Impala i Luza. Czeka też ATB i Calvin Harris.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet milion złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
9: I po reklamie.
11: Hejka, tu Maciek.
12: Ja też dołączam, jestem Aneta.
13: Hey, this is Imagine Dragons.
14: What's up, this is Sean Paul.
15: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.

nie siedzimy, ruszamy się do Michiko, DJ Goja, Jason Derulo, bo nie chcę brzmieć jak stary wujas albo stara ciotka, ale chciałbym powiedzieć, przypomnieć właściwie stare amerykańskie powiedzenie don't worry, be happy, bo martwienie się może sprawić, że mniej się ruszamy, a jak mniej się ruszamy, to bardziej się martwimy. No tak wyszło z badania, że

0: Im dłużej się siedzi, tym więcej się martwi. Tak więc trzeba to zremiksować. Nie tylko Don't Worry, Be Happy, ale jeszcze ruszaj się, tańcz albo przynajmniej idź na spacer. No i w drodze może do parku wieczorowo na taki późny spacer, może z pieskiem. Gibbs, Kielas i Dope House w RMF Max. Piękny świat.
1: Padło mi auto na rondzie, gdy miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra,
2: weź już ten płyn, lepiej zostań.

Primadonna, wieczorna energia od Two Colors. Przy naszych bitach na pewno szybko nie zaśniecie, ale jakby co, to spróbujcie. Warto, przewietrzenie sypialni może mieć więcej sensu niż myślimy, bo gorsza wentylacja była jednym z zachowań powiązanych z krótszym snem. Zbadali to, tak więc jak wam się ostatnio gorzej spało, to może dlatego, że okno było całkowicie zamknięte. Teraz wietrzymy głośniki, a w głośniku Somber, jego głos i ten hit w RMF Max, My Body Isn't Ready.

0: wszystko, czego chciałem. No to dzisiaj prawie wszystko zagrałem. Mrozu i Kacperczyk, ale wracam jutro z nowościami, z hiciorami. Przemek Grabowski, zapraszam was po pracy, po szkole we wtorek od 18. Od 20 jutro kolejne wydanie listy Hobbens i może Mrozu już w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Po 22 też nie zabraknie dobrej nuty w RMF Max. Do usłyszenia, cześć.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Karolina.
13: Marek.
12: Zuśka.
14: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
15: Hey, it's Dua Lipa.
16: Hey, this is Kygo.
17: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF.

0: RMF Max. RMF Max.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: I po reklamie.
6: Z tej strony Asia.
7: Tu Radek.
8: Cześć, tu Daria Zawiałow.
9: Hey, it's Dua Lipa.
10: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max. Hity na maksa.
12: Hity na maksa.

Wyrok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak. Chciałbym zadzwonić.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.